0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

mi raz.

0: Autopromocja. Napisz, proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

są jednokierunkowe. Może mnie ten ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

Macieja i skrzypnąc sercu drzwi przytaknął. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi facti sumus szepcze.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 9 lipca.

Prawdziwa radość to ta, która lubi się dzielić. Do tak przeżywanej radości zaprasza nas dzisiejszy fragment Ewangelii.

Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest głodny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

Głoszenie, do którego zaprasza Jezus, zaczyna się od dawania czasu, obecności, uważności, troski, wspólnej przestrzeni modlitwy. Najpierw jest spotkanie. Wiemy również, że towarzyszyły temu cuda, które działy się mocą ducha danego uczniom przez Jezusa. Jak ty możesz dzisiaj dać czas, obecność, uważność Jezusowi i swoim bliskim?

Bycie posłanym zawsze wiąże się z obietnicą. Zauważ, że Jezus zaprasza do prostoty. Jednocześnie zapewnia, że sami otrzymamy to, czego nam potrzeba. Nieraz pytamy sami siebie, co mamy do zaoferowania innym. Jak wypadniemy? Czy mamy dostatecznie dużo i dostatecznie dobrych argumentów, by świadczyć o Jezusie?

Znakiem Bożej obecności i relacji z Bogiem jest pokój. Człowiek obdarzony takim pokojem jest zaproszony, by nieść go innym. Wychodzenie ku innym z darem Bożego pokoju odbywa się z delikatnością. Słuchając ponownie Ewangelii, pozwól, by Boży pokój coraz pełniej przenikał Twoje serce.

Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest głodny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

Proś Boga o hojność i otwartość serca, by było ono gotowe do dawania radości i pokoju innym w prostych słowach i gestach.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W kolejnym dniu naszego życia przybywamy na Jasną Górę, do Matki Bożej. Przybywamy jako ludzie wierzący w Boga, albo przybywamy też jako ludzie pielgrzymi. Ciągle musimy sobie pamiętać, uświadamiać, że tu na ziemi jesteśmy gośćmi, a nasza Ojczyzna jest w niebie. Kiedy pielgrzymujemy na Jasną Górę, czy do Fatimy, Lourdes, Gieczwałtu, czy Medjugorje, to sobie uświadamiamy, że te miejsca są takim zatrzymaniem, przemyśleniem, zadumą, refleksją. Zatrzymać się, przemyśleć, czy we właściwym kierunku pielgrzymuję, czy w kierunku nieba, czy też może potępienia. I dobrze, że tutaj jesteśmy, bo Maryja jest tą, która ukazuje nam Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, i ciągle powtarza: uczyńcie, co mój Syn wam powie. Zmieniają się granice państw, wojny, różne wydarzenia, pandemie, powodzie, wichury, susza, gorąco, a ciągle Matka Boża powtarza: uczyńcie. Owszem, człowiek ma wolną wolę. Człowiek może powiedzieć Bogu nie, ale co w zamian? Co w zamian? I widzimy to na polskich ulicach, czy widzimy to w Europie, kiedy zamiast człowiek człowiekowi być przyjacielem, bratem, staje się wilkiem albo jeszcze czymś gorszym. Dlatego dobrze, że tu jesteśmy i wpatrujemy się w oblicze Matki Bożej, aby u niej szukać pomocy, ratunku, pocieszenia i wielkiej nadziei. Pozdrawiam zgromadzonych tutaj wszystkich pielgrzymów, mieszkańców Częstochowy, tych, którzy uczestniczą we mszy świętej przez media, a zwłaszcza przez radio Jasna Góra. Pozdrawiam szczególnie pielgrzymów z Kościerzyny i okolic z diecezji pelpińskiej. Są to pielgrzymi z księdzem Sławkiem, którzy udają się do Medjugorje. Mszę świętą celebrujemy w następujących intencjach. Ja o zdrowie dla Ewy i przemianę życia dla Justyny. Ojciec Zbigniew w intencji Panu Bogu wiadomej. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przeciwną pomoc i obronę, a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedźcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzie nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, wstrząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorańskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

0: Bracia w powołaniu kapłańskim i zakonnym, ukochani pielgrzymi, mieszkańcy Częstochowy i wszyscy, którzy uczestniczycie we mszy świętej przez media. Jak zwykle trzy zagadnienia. Miejsce, czas i najważniejszy temat czytania, zwłaszcza ta Ewangelia. Pan Jezus daje apostołom, a potem wszystkim biskupom, kapłanom, papieżom i nam, ludziom ochrzczonym, pewną instrukcję, co mamy robić, jak mamy żyć, żeby głosić to Królestwo Boże. Najpierw miejsce. Każdy z nas żyje w konkretnym miejscu. Pracuje, uczy się, wypoczywa. A potem będziemy mieć takie miejsce na cmentarzu, a potem będzie miejsce w niebie. Pan Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce w niebie, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Czyli całe nasze życie, ono się gdzieś dzieje w jakimś konkretnym miejscu. I my dzisiaj też jesteśmy w takim wyjątkowym miejscu dla Polaków czy ludzi wierzących w Boga z całego świata. Maryja w znaku jasnogórskiego obrazu. Tutaj przybywają ludzie od 1382 roku. I szczególnie czcimy tutaj Maryję jako Matkę i Królową. I teraz, żeby cokolwiek mówić o Matce Bożej, to najpierw musimy szukać tekstów w Piśmie Świętym. W Ewangeliach, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym, szukać tych tekstów, które odnoszą się do Matki Bożej. Czy scena zwiastowania, narodzenia Pana Jezusa i tak dalej, Maryja chociażby stojąca pod krzyżem jako Matka. To jest pierwsze źródło, znajomość Pisma Świętego. Potem szukamy informacji w dokumentach Kościoła, mówiących o Matce Bożej, chociażby dokumentach Soboru Watykańskiego II. Potem szukamy informacji w objawieniach. U nas na Jasnej Górze nie było objawień, ale chociażby w Gieczwałcie w Polsce, czy w Lasalet, w Fatimie, czy tu jak pielgrzymi udają się do Meczugorje. Szukamy informacji o Matce Bożej z objawień, co Matka Boża mówi do ludzi na przestrzeni wieków, ukazując się tam siostrze Bernadecie, czy dzieciom, czy ludziom. Co ona takiego mówi? Potem szukamy informacji w tradycji. A więc duszanie, dusze nabożeństwa, godzinki i mamy swoje też inne źródła, jakieś osobiste relacje z Matką Bożą. Potem szukamy też informacji dotyczące Matki Bożej w dogmatach. Maryja wniebowzięta, Maryja niepokalana. Szukamy informacji i dopiero w ten sposób, patrząc na wizerunki Matki Bożej, uświadamiamy sobie, że Maryja jest tą, która w historii zbawienia odegrała wielką rolę i odgrywa, bo ona ciągle troszczy się o ludzi, o człowieka. I teraz właśnie te dwa tytuły tu na Jasnej Górze. Maryja jako Matka. Z Pisma Świętego, Testament z Krzyża, oto Matka Twoja. I od tej godziny uczę wziął ją do siebie. Słowo mama, myślę, tu nie trzeba się wymączać, bo każdy wie, co to znaczy. Ta mama żyjąca i czy mama, która przeszła z życia do życia. Do której można przyjść, wypłakać się, wyżalić, przytulić. I drugi tytuł to Maryja jako Królowa. Maryja ta, która właśnie naród polski, a zresztą wcześniej sama, w 1608 roku, objawiając się takiemu jezuicie, Mancinelli miał imię, w 1608 roku sama prosiła, żeby ją nazywać Królową Polski. Potem potem szwedzki, król Jan Kazimierz, 1656 rok, w tym roku przeżywamy rocznicę, kiedy król we Lwowie obiera Maryję jako Królową Korony Polski. A potem będzie to, co widzimy tu na wizerunku Matki Bożej 8 września 1717 roku, kiedy Maryja w znaku jasnogórskiego obrazu została ukoronowana na Królową Polski. Była to pierwsza koronacja poza Watykanem. I można by jeszcze więcej mówić, ale słowo królowa odnosi się do tego, że królowej się słucha. Do królowej jedzie się po dyspozycję. Jedzie się, mówiąc językiem wojskowym, po rozkazy. Dlatego tutaj jesteśmy. Raz, żeby się modlić, prosić, błagać, tak jak przed mamą. A dwa, żeby słuchać, co Matka Boża chce mi dzisiaj powiedzieć, aby potem, kiedy wyjdę z Jasnej Góry, czy wrócę do domu z pielgrzymki, żeby to realizować. Zwłaszcza w tym roku liturgicznym pod hasłem, bo teraz drugie pytanie, to temat to czas. Czas. Żyjemy w konkretnym czasie. Żyli przed nami ludzie, zostawili nam coś w testamencie. Żyli wspaniali kapłani, biskupi, papieże. Żyli wspaniali ludzie, może nasi rodzice czy dziadkami, dziadkowie. I oni już nie ma, ich nie ma. Oni nam coś zostawili w testamencie. Nie chodzi mi tylko tu o jakieś budynki, jakieś dobra, majątki. Zostawili nam pewne zasady wynikające z Ewangelii. Czas płynie bardzo szybko. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, pozostają po nich buty i telefon głuchy. A więc carpe diem, powie filozof. Czas. Znamy datę urodzenia i posługujemy się nią. Jesteśmy tutaj. Jak długo, nikt nie wie. Pan Jezus powie, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny przyjścia Chrystusa na świat, ale tego naszego przejścia, z życia do życia. Jeżeli ktoś to nie wierzy, to wystarczy iść na cmentarz i popatrzeć, to znajomi, to koledzy, to rodzice, to czy rodzeństwo. My jeszcze jesteśmy. Żyjemy w tym czasie. I właśnie w tym roku liturgicznym, w tym czasie hasło uczniowie misjonarze. To właśnie mamy być tymi uczniami, którzy ciągle poznają Kościół, poznają Pana Jezusa, poznają Matkę Bożą, uczą się przekazań czy katechizmu Kościoła katolickiego, a potem idą i głoszą. Miesiąc lipiec to właśnie ten czas wakacji, urlopów, czas różnych pielgrzymek, ale czas też ciężkiej pracy rolników czy innych, którzy czuwają nad bezpieczeństwem narodu polskiego, ale też bezpieczeństwem żywnościowym, czy żeby nam niczego nie brakowało. A więc ten czas, umiejmy go wykorzystać, abyśmy tego czasu nie zmarnowali na takie czy inne decyzje. To też jest czas podejmowania decyzji, zwłaszcza przez studentów czy maturzystów. Czas, on płynie bardzo szybko. Teraz w lipcu będziemy wspominać różne wydarzenia, chociażby związane z Wołyniem. Teraz 11 w sobotę będą te różne uroczystości, marsze, koncerty, modlitwy. Mówię to o tym, że tu zapraszam do modlitwy. Dlaczego tu na Jasnej Górze idą do skarbca? Tam mamy dwie tablice, pamiątkowe tablice. Jedna tablica upamiętnia Polaków, którzy zginęli na Wołyniu. Wiemy tu, co się tam wydarzyło, w tym wielkim cierpieniu. To jest jedna tablica. Ale druga tablica jest upamiętniająca Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Warto w tym dniu szczególnie trzymać ruszaniec w ręce i modlić się. I modlić. Więcej modlitwy, więcej refleksji niż mówienia czy pewnych wypowiedzi. A więc ten lipiec, pielgrzymki, przybywają pielgrzymi. W sobotę, w niedzielę będzie pielgrzymka do Ciny Radia Maryja, ale nie przyjdzie, będzie pielgrzymka z Poznania piesza. I można by jeszcze wiele mówić. Życie jako pielgrzymka, ale też pielgrzymka, która ma dawać świadectwo naszej wiary. I ostatni temat, najważniejszy. Najważniejszy to dzisiejsza Ewangelia. Ojciec Zbigniew nam przytoczył Ewangelię, ale najpierw to pierwsze zdanie, które wypowiada Pan Jezus do apostołów. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. To jest to pierwsze zdanie, jakże ono jest ważne dla nas Polaków, pielgrzymów jasnogórskich. Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Najpierw Pan Jezus mówi do apostołów. To jest to jak gdyby pewna, jak powiedziałem, instrukcja, zadanie. Wiadomo, kupujemy jakiś nowy przedmiot, to czytamy instrukcję, jak się obsługiwać tym czy innym przedmiotem. Kupujemy meble, czytamy instrukcję, jak poskładać ten tapczan czy jakąś szafę, żeby to dobrze było. Żeby ten mebel ładnie wyglądał. Instrukcja obsługi. I Pan Jezus, mówiąc takim naszym potocznym językiem, daje najpierw tym apostołom instrukcję, co oni mają robić, jak mają się zachowywać w tym głoszeniu Królestwa Niebieskiego. Najpierw mają iść uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien. A gdy przyjdziecie, mów do jakiegoś miasta czy wsi, pozdrawiajcie tych ludzi, pokój wam. A potem mówi, gdyby was gdzieś nie chciano przyjąć i słuchać słów waszych, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Proszę zobaczyć, Pan Jezus daje konkretne zadanie, konkretnie co oni mają robić. Oni początkowo, ci apostołowie, pamiętamy, chodzili, patrzyli na Pana Jezusa, jak wskrzeszał, jak uzdrawiał, jak rozmnażał chleb. Oni byli przygotowani, oni patrzyli, słuchali, rozmawiali, przecież Pan Jezus im wyjaśniał pewne znaki. A potem mówi, idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Ktoś zapyta, a proszę księdza, co to jest to Królestwo Niebieskie? Odpowiadając ogólnie, jak to wygląda, to jest ten świat, to jest nasze życie, to jest tam, gdzie mieszkamy, rodzina, gdzie Pan Jezus, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Ogólnie tak mówimy. Królestwo Boże to jest tam, gdzie Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. Jeżeli On jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. I to jest ważne. Królestwo Boże to jest tam, będzie w naszym najpierw sercu, potem w naszych środowiskach, w naszym narodzie, w świecie, kiedy Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie na pierwszym miejscu. A więc będziemy zachowywać przykazania, będziemy się modlić, przykazania miłości Boga i bliźniego. To będzie to Królestwo. Dlatego właśnie Pan Jezus mówi, idźcie i głoście. Owszem, to jest coś bardzo trudnego, ale idźcie i głoście. I tu mamy właśnie Jasną Górę, czy inne sanktuaria, gdzie mamy doświadczyć same, aby potem iść i mówić o tym Królestwie Bożym. Idźcie i głoście. Posłużę się przykładem świętego Franciszka. Zwłaszcza, że w tym roku przeżywamy 800 lat od jego śmierci. W życiorysie świętego Franciszka możemy przeczytać, jak z takim bratem Leonem wybiera się, aby głosić jakieś kazanie do pewnej miejscowości. Można sobie wyobrazić, jak ten brat Leon przygotował się, że będzie głosił kazanie. No i kiedy przed ten dzień idą do tego miasteczka, ten brat Leon myśli, że będzie głosił kazanie. No i przyszli do miasteczka, idą, święty Franciszek wita się z ludźmi, uśmiecha się, rozmawia. No i idą. Przeszli całe miejsce, całe to miasto, rozmawiali z ludźmi. No i kiedy wrócili do klasztoru, ten zakonnik, brat Leon pyta, ojcze, przecież mieliśmy głosić kazania. Pewno, żeśmy się tu, ja się przygotowałem, miałem kazanie wygłosić. A święty Franciszek mówi, bracie, myśmy naszą obecnością głosili kazanie. I warto sobie uświadomić, jak my, pielgrzymi jasnogórscy, czy pielgrzymi jadący do Meczugorje, czy tam do innych sanktuariów, jak my mamy głosić to Królestwo Boże? Jak to głosić? Można mówić piękne kazania. Można też swoim przykładem, dobrymi uczynkami. Można też być dobrym kapłanem w małżeństwie. Można też praktyki, niedzielna msza święta, czy adoracja. Ale to jest jakieś zadanie. Proszę zobaczyć, pierwsze wieki chrześcijaństwa. Ci ludzie, którzy spotkali Pana Jezusa, to czytamy w Dziejach Apostolskich. Każdy z tych apostołów, tych ludzi, uczniów, no miał to takie przeświadczenie iść i mówić. Byli prześladowani, byli torturowani, pamiętamy to z historii, czy Quo Vadis Sienkiewicza. Oni byli nastawieni, aby iść i głosić. Iść i głosić. Natomiast teraz coś dziwnego się dzieje z nami, ludźmi wierzącymi w Boga. Zamiast tego iść i głosić, możemy powiedzieć, siedź i milcz, nie odzywaj się. Nie mów nic o aborcji, nie mów nic o przykazaniach, nie mów nic o małżeństwie, nie mów nic o niedzielnej mszy świętej, nie mów nic o miłości do ojczyzny. Bo zaraz cię skrytykują, więc lepiej siedzieć i milczeć, lepiej siedzieć i nic się nie odzywać. A Pan Jezus nam dzisiaj mówi, idźcie i głoście. I spotykamy pewną jakąś taką niezrozumiałość. Tutaj w kościele na zakończenie mszy świętej usłyszymy, idźcie w pokoju Chrystusa. Czyli my nie siedzimy, tylko my mamy iść. Ciągle pielgrzym jasnogórski, czy człowiek wierzący w Boga, to jest ten, który ciągle idzie. Od sakramentu chrztu świętego, poprzez pierwszą komunię świętą, sakrament małżeństwa, kapłaństwa, my ciągle idziemy. Wzrastamy. Z jednej strony się uczymy, kończymy różne uczelnie, podejmujemy wasze decyzje, ale też w tym życiu naszym duchowym, religijnym ciągle umacniamy wiarę i ciągle mamy iść. A ze smutkiem powtarzamy to, myślę, że tu wielu kapłanów, czy pielgrzymów, czy można zauważyć, my lepiej wolimy zamilknąć. Albo sobie usiąść na kanapie, patrzeć sobie w telewizorek, czy poczytać jakieś książki, albo iść spać i nie mówimy tego. Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas, idźcie i głoście. I to głoszenie każdy z nas będzie wykonywał inaczej. Oby tylko wiara bez uczynków martwa jest. Oby to głoszenie nasze nie sprowadzało się do pięknych słów. Bo z tymi słowami to różnie bywa, zwłaszcza przed wyborami. Ludzie pięknie mówią, tacy czy inaczej, myślę, że tu pielgrzym jasnogórski wie, o co mi chodzi. Pięknie mówią, pięknie, ale potem jak przyjdzie to do czego, no... My mamy głosić, ale to nasze głoszenie mamy potwierdzać życiem. I widz, tu przychodzą nam z pomocą święci, męczennicy, chociażby rodzina Ulmów, chociażby święty Stanisław Kostka, chociażby kardynał Wyszyński, ojciec Maksymilian Kolbe, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy wielu, wielu, wielu innych. Możemy sobie to poczytać, czy zobaczyć, jak ci ludzie wprowadzali wiarę w czyn. Idźcie i głoście. Co mamy robić? My, Pan Jezus mówił do apostołów, ale mówi to do każdego z nas. Bo my też czasami mówimy jako, no niech to księża robią, niech to biskupi robią, no niech to katechetki robią, czy katecheci, niech siostry zakonne jeszcze. Ale ja, co ja mogę? Właśnie my, ludzie świeccy, mogą bardzo dużo. Proszę zobaczyć, Honorat Kośmiński w czasie zaborów powołuje zakony bezhabitowe. Jeszcze pracują, posługują. Zakony żeńskie bezhabitowe, siostry są podobne do pani. Mają też obrączki. I chociażby tu w Częstochowie pracują siostry zakonne bezhabitowe jako pielęgniarki, jako nauczycielki. Owszem, może ktoś tam wie, że to pani to jest siostra zakonna, ale wielu ludzi nie ma. Nie wie. Pamiętam, w szpitalu opowiadają pacjenci, no opiekowała się mną taka ładna pani z pewną małżonką, masz męża, bo ma obrączkę. Ja patrzę, przecież to siostra zakonna tutaj mieszka na ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to jest rola świeckich teraz. Idźcie i głoście. A więc ukochani pielgrzymi, to jest nasze zadanie. To jest nasza misja, pielgrzymów zwłaszcza, którzy pielgrzymują do takiego czy innego sanktuarium. Nie wolno nam uciec od tej decyzji, bo jeżeli nie my, to kto? Przyjdą tacy czy inni, zaraz będą wprowadzać co innego. I widzimy to, jak to się dzieje w krajach Europy. Jak ludzie gromadzą się gdzieś tam na ulicach, rozkładają dywanik i w kierunku słońca wypowiadają pewne słowa. Dlatego idźcie, głoście. Prośmy Matkę Bożą, tak jak ona, kiedy spotkała Pana, spotkała anioła Gabriela, rozmawiała z nim, podjęła decyzję, poszła do świętej Elżbiety, aby jej pomagać, bo tamta była w stanie błogosławionym. Uczmy się od Matki Bożej, od świętych, od wielkich bohaterów narodowych tego iść i głosić. Przyjmą? Dobrze. Nie przyjmą? Też dobrze. Ale to jest nasza misja. Iść i głosić. Matko Boża, tym pięknym, choć zranionym obliczu, prowadź do Chrystusa, dodawaj nam odwagi, abyśmy w XXI wieku przyznawali się do Chrystusa, do Kościoła i do Ciebie, Maryjo, tym pięknym, choć zranionym obliczu. Amen. Przez tajemnicę Matki Bożej, świętych patronów naszych, skierujmy do miłosiernego Boga nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby głosząc Słowo Boże, budzili w sercach ludzi pragnienie przemiany i nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby podejmowali decyzje zgodne z zasadami sprawiedliwości, pokoju i troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i pracujących na roli, aby Pan Bóg obdarzył ich obfitymi plonami, sprzyjającą pogodą oraz siłą do trudnej codziennej pracy. Ciebie prosimy. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby odnaleźli drogę do Boga, który pragnie ich nawrócenia i obdarza przebaczeniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Pan obdarzył ich radością wiecznego życia w swoim królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusowego, abyśmy zasłuchani w Słowo Boże z odwagą podejmowali codzienny trud nawrócenia i stawali się świadkami nadziei. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się w intencjach, którymi pielgrzymujemy dziś na Jasną Górę do Matki Bożej, w intencjach, której kapłani celebrują tą mszę świętą, o zdrowie dla Ewy i przemianę życia dla Justyny, w pewnych intencjach, w naszych intencjach. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który nieustannie wzywasz nas do powrotu i obdarzasz łaską przemiany, wysłuchaj nasze modlitwy i prowadź ku pełni życia w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na czasie chwała swojego imienia, Wszechmogący Boże, wejdź z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddają cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerz wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie, jest. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Bo Twoje jest królestwo,
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który kładzie grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Abyś przyszedł do mnie, a powiedz tylko słowo.
2: Komunia święta będzie udzielona przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przestaństwo Najświętszej Cielki Twojej uwolnij nas od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie Jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bóg zapłać wszystkim za dar pielgrzymowania dziś na jasno.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach. Dokładnie 10 minut do godziny 7. Tu Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Prezydent Karol Nawrocki po rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem. Minister zdrowia z propozycjami zmian. Stolica Apostolska otwarta na dialog w sprawie sztucznej inteligencji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polski prezydent rozmawiał z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Okazją był szczyt NATO w Ankarze. Podczas rozmowy obaj prezydenci poruszyli temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed Polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta.
1: Podczas szczytu NATO prezydent Karol Nawrocki krótko rozmawiał też z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, ale nie udało mu się go namówić do zmiany zdania w kwestiach historycznych. Po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie minister zdrowia przedstawiła propozycję zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
3: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
1: Szefowa resortu zdrowia stwierdziła, że niedopuszczalne jest dyskryminowanie pacjenta, dlatego do końca roku powstanie centralna e-kolejka, która miałaby zapobiec sytuacji, jaka miała miejsce chociażby w Szpitalu Południowym w stolicy, gdzie politycy mieli łatwiejszy dostęp do szpitala. 60 uczestników obozu harcerskiego musiało się ewakuować we Fromborku. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem, Nidzie i Piaskach. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyki MGW Agnieszka Prasek.
4: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
1: Temperatury zaczną rosnąć w piątek. Na zachodzie termometry pokażą 26 stopni.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy szczyt ONZ poświęcony AI. Odbywa się on w Genewie. O szczegółach Krzysztof Brąk z Radia Watykańskiego.
6: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich.
1: Spotkanie zorganizowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny we współpracy z innymi agencjami ONZ zgromadziło przedstawicieli państw członkowskich, naukowców i firmy zajmujące się sztuczną inteligencją.
7: Pięć minut po godzinie 7, czwartek, 9 dzień lipca, za oknami już słonecznie i tak będzie przez cały dzień, choć w tej chwili temperatura to tylko 15 stopni. Maksymalnie zobaczymy dziś 23, delikatne chmury się pojawią, gdzie nie, gdzie może przez chwilkę kropnąć delikatny deszczyk, ale to absolutnie tylko gdzie nie gdzie. 25 stopni jutro, w niedzielę 27, a przyszły tydzień to marzenie wakacji, 29 stopni i mnóstwo słońca.
8: Reklama.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.
8: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

co moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

Ja sobie pośpiewałem też, trzeba przyznać się bez bicia, ale na pewno kto też sobie tutaj razem nie dokazuj, nie pośpiewywał. 19 minut po godzinie 7, Maciej Stajniak, witam z tej strony mikrofonu w Radiu Rodzina. O AI tak na szybko i na wesoło na samym początku, bo jednak jeszcze ta sztuczna inteligencja jest zdecydowanie sztuczna, bo posłuchajcie, pani się zapytała, bo była zainteresowana tym, czy kawa rośnie na Krecie. No i AI odpowiada, nie, kawa nie rośnie na Krecie. Kawa jest uprawiana na drzewach kawowych, które rosną w klimacie tropikalnym, a Krety to zwierzęta, które kopią nory w ziemi. Fusy z kawy są czasami używane do odstraszania ich z ogrodów. No dobrze, może na Krecie napisała z małej litery, gdy napisała wielką, to może by to coś załatwiło, ale jednak od inteligencji wymagamy, żeby domyśliła się, o jakiego Kreta chodzi, prawda?

Mała Lolita, Alize. Prawie 30 minut po godzinie 7, to znaczy, że czas przypomnieć sobie, co ciekawego muzycznie działo się 9 lipca na przestrzeni lat. Zatem kalendarium muzyczne teraz w Radiu Rodzina.

9 lipca 1964 roku w Kaliszu na świat przyszedł Mieczysław Szcześniak. Wykonuje głównie piosenki z nurtu muzyki chrześcijańskiej, gospel i jazzu. Artysta ceniony przez krytyków, uwielbiany przez swoją publiczność i szanowany przez branżę muzyczną.

1983 roku grupa The Police rozpoczęła 8-tygodniowy okres przewodzenia na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych singlem Every Breath You Take. Rok później utwór zdobył nagrodę Grammy w kategoriach piosenka roku i najlepsze wykonanie piosenki.

9 lipca 1929 roku na świat przyszedł Lee Hazlewood, amerykański wokalista, który na przełomie lat 60. i 70. wprowadził na listy przebojów Summer Wine, zaśpiewany w duecie z Nancy

1962 roku w Nowym Jorku w ciągu jednej popołudniowej sesji Bob Dylan nagrał swoją nową piosenkę Blowing in the Wind. Dylan pierwotnie napisał i wykonał tylko dwie zwrotki utworu, dopiero później dopisał trzecią.

9 lipca 1957 roku na świat przyszedł Mark Almond, wokalista i twórca duetu Soft Cell, tworzonego z Davidem Ball. Zespół wprowadził na listy przebojów kompozycję Tainted Love. Po rozwiązaniu formacji w 1984 roku Almond kontynuował karierę solową.

W 2015 roku zmarł Michael Massor, autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny. Po raz pierwszy zyskał sławę dzięki przebojowi Touch Me in the Morning, który napisał i wyprodukował dla Diana Ross w 1973 roku.

Marca 1959 roku urodził się Jim Kerr, szkocki muzyk, wokalista i kompozytor, lider formacji Simple Minds. Zespołu, który przez lata działalności nie mógł się pochwalić ani jednym wysoko notowanym singlem. W wyniku zbiegu okoliczności w ciągu zaledwie kilku tygodni zyskał światową popularność. Kluczem do sukcesu okazał się singiel z 1985 roku.

Bardzo dobrze to działa z rana Annie Lennox. 47 minut po godzinie 7 w Radiu Rodzina. Proszę bardzo, powinniśmy uczyć się od Chińczyków. Ja już od dłuższego czasu powtarzam, że dużo dobrych pomysłów tam mają. Ten powinien spodobać się paniom i powinny przyklasnąć i spróbować coś takiego wprowadzać w Polsce, bo czemu by nie. Niektóre siłownie w Chinach oferują paniom właśnie, słuchajcie, 37-dniowe karnety zamiast standardowych, normalnych 30-dniowych, takie jak funkcjonują. Otóż dlaczego? Dlatego, że, no jak wiadomo, panie mają menstruację, w związku z tym przez pewien czas, zwykle koło tygodnia, nie mogą ćwiczyć, a karnet zapłaciły. Dlatego siłownie wyszły z założenia, że należy im się 7 dodatkowych dni i moim zdaniem genialny, prosty pomysł teraz, która pierwsza siłownia wprowadzi coś takiego, wygrywa od razu, tak mi się wydaje, w przedbiegach. Także czas start, bierzcie dobre pomysły i kopiujcie. Chińczycy kopiowali przez długi czas i teraz, proszę bardzo, oni narzucają nam trendy. Michael Kiwanuka na naszej antenie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: NATO potwierdza swoje zobowiązania. Prezydent Sosnowca nie zgadza się na nagonkę na lekarzy. W Wenezueli rośnie liczba ofiar i poszkodowanych trzęsieniem ziemi, a wiele osób pozostaje bez dachu nad głową. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jedność NATO potwierdzona w Ankarze, zakończył się szczyt sojuszu. Sojusz jest zjednoczony, to jest bardzo ważne. Jest gotowy do tego, aby reagować na sytuację międzynarodową i to wybrzmiało ze wszystkich deklaracji, mówił po spotkaniu prezydent Karol Nawrocki.
2: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy mnie jako prezydenta Polski, ale myślę także wszystkich sojuszników. Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
1: Dla Polski jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Rurociągi paliwowe, które kończą się dziś w zachodnich Niemczech, mają być przedłużone na państwa wschodniej flanki NATO.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Sosnowiec apeluje o pilną reformę ochrony zdrowia. Prezydent Arkadiusz Chęciński kieruje pismo aż do samego premiera. Jak zaznacza, krytyka nie jest skierowana przeciwko lekarzom, którzy w zdecydowanej większości wykonują swoją pracę odpowiedzialnie i z ogromnym zaangażowaniem. Zdaniem włodarza Sosnowca problemem są rozwiązania systemowe, które umożliwiają nieograniczony czas pracy, wielokrotne dyżury oraz kontrakty prowadzące do skrajnych dysproporcji wynagrodzeń.
4: Mówimy o tym, aby szpital miał większą możliwość kształtowania polityki finansowej w szpitalu, bo dzisiaj nam jest ona narzucana, mimo że nie są na to przekazywane środki, ale zarazem takiej decyzyjności dotyczącej obsady różnego rodzaju oddziałów w szpitalu, bo nieraz uważamy, że wymagania, które są nam przekazywane, są zbyt wysokie, kosztochłonne w stosunku do potrzeb, tak samo jak jeżeli chodzi o aparaturę. Można to robić tak samo, może nawet lepiej dla pacjenta, a dużo taniej.
1: Dokument trafi do premiera, ale też do Ministerstwa Zdrowia i Parlamentu. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy, a ponad 14 600 osób poszkodowanych trafiło do 87 tymczasowych obozowisk. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. Leon XIV wystosował wideo przesłanie do młodych Irakijczyków. Nie bójcie się, zaufajcie Jezusowi, a będziecie Jego światłem, przekonuje papież.
5: Nie jest łatwo być światłem świata. W rzeczywistości, w obecnym czasie, jesteście wezwani do promieniowania tym światłem w sytuacji, która często naznaczona jest wojną i niestabilnością. Pan obdarzył was wielkim zaufaniem, powierzając wam tę misję, a ja również pokładam w was wszystkich wielką ufność. Musicie być światłem Chrystusa pośród ciemności, która czasem może się wydawać przytłaczająca. Nie bójcie się i nie myślcie, że jesteście sami w tym zadaniu.
1: Papież zapewnił młodych o swojej bliskości. Adresatami przesłania są uczestnicy spotkania młodzieży w Ankawie, nieopodal Irbilu. Przybyli z całego Iraku.
6: Cztery minuty po godzinie 8, dziś 9 dzień lipca, czwartek, za oknami coraz cieplej, 18 stopni w tej chwili, wiatr od wczoraj delikatnie słabnie, w tej chwili 25 km na godzinę, choć w porywach jeszcze w okolicach 50 może się przytrafić. Troszkę więcej chmur dzisiejszego dnia i od czasu do czasu tu i ówdzie przelotne opady deszczu, maksymalna temperatura to 23 stopnie.
7: Reklama.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 6-6-2-2.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Patrycja Markowska i kawałek o nawigacji. O nawigacji ja też wam troszeczkę teraz opowiem. 17 minut po godzinie 8. Czytam sobie taki króciutki wpisik, dość zabawny, o tym, jakie rady przydatne, tak by się wydawało, usłyszeliśmy w swoim życiu, które były najmniej przydatne, jak tylko się da. No i tutaj padają takie ogólniki typu na przykład wystarczy jeść mniej, żeby schudnąć. To świetna rada, prawda? Albo nie denerwuj się, jak ktoś jest zdenerwowany, albo nie denerwuj się na zapas, co ma być, to będzie. Do tego typu sentencje się pojawiały, natomiast chyba tutaj najwięcej łapek w górę pojawiło się przy właśnie nawigacji i jej radzie. Kieruj się na południowy wschód. No czyli gdzie?

Płonąca jak pochodnia Edyta Bartosiewicz, 29 minut po godzinie 8. I teraz znowu jeszcze rzut oka na Chiny, bo mówiłem, że podobają mi się niektóre rozwiązania i trzeba je kopiować. Proszę bardzo, my teraz też żyjemy w takich czasach, gdzie każdy influencer może nam doradzać w sprawach naszego zdrowia na przykład, a to nie zawsze jest bezpieczne, bo on nam powie, o proszę jeść babkę, taką liście babki na bóle brzucha na przykład, nie? Albo jakieś inne tam lewoskrętną witaminę C. No więc w Chinach stwierdzono, że to jest niebezpieczne, to jest szkodliwe dla obywateli, więc zabroniono tego robić influencerom pod warunkiem, czy można, pod warunkiem, że masz wyższe wykształcenie kierunkowe. Jeżeli jesteś lekarzem, znasz się na tym, co mówisz, proszę bardzo, możesz doradzać. Jeśli nie, no to cichutko sobie siedź i się nie odzywaj. Proste, skuteczne rozwiązania. U nas każdy coraz mądrzejszy, no.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
1: Autopromocja.

To oczywiście ona, Cher, 39 minut po godzinie 8 trafiłem sobie taki artykulik o tym, jaki samochód dla seniora, tam 60 plus lat, żeby był wygodny, prosty w obsłudze, łatwo, żeby się dało do niego wsiadać i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie czytam i różne tam pomysły z tych samochodów tutaj są proponowane, a mi się przypomniał taki sketch, kiedy facet opowiada o tym, że jego kolega już po 40, umówmy się tutaj, czasami nas gdzieś tłupie, tam boli, po 40 kupił sobie taką Mazdę obniżoną, żeby podrywać dziewczęta, no ale mówi, że to trzeba wsiąść do tego samochodu i wysiąść, i mówi, że to wygląda trochę tak, jakby ta Mazda go rodziła, bo on z bólem, z krzykiem i z płaczem tam siada i wysiada z tego samochodu. Mówi, daje radę wszystkim panom po 40, jak już chcecie naprawdę, to autobus, no, to przyjeżdża, obniża się, wchodzicie sobie wygodnie, możecie się wsiąść już do tych miejsca dla seniora sobie spokojnie, naprawdę, może się zdrzemnąć nawet w trakcie jazdy. To jest najlepszy wybór, no, a nie obniżone samochody dwuosobowe.

11 minut do godziny 9 to George Michael na antenie Radia Rodzina. Teraz zabieram Państwa do brzegu opolskiego. Tam miało miejsce prawie przestępstwo doskonałe. No posłuchajcie. Nawet już pewien starszy mężczyzna miał sobie samochód, jeździł, no ale w pewnym momencie stwierdził, że coś chyba zaczyna mieć problemy z pamięcią. Trochę się przestraszył, no bo wiecie, jak zostawiacie na przykład samochód

podejrzane, w razie czego pójdę do lekarza później, prawda? No i coś się okazało, otóż kilka tygodni wcześniej 26-letni sąsiad tam pana znalazł kluczyki do tego samochodu. No i od czasu do czasu, kiedy tamten spał albo nie było go w domu, postanowił sobie korzystać z auta. Tu się przejechał, tam się przejechał, tu ciasteczko sobie skubnął, trochę zostawił w innym miejscu. Gdyby troszkę pomyślał, gdyby się nie połakomił na te ciasteczka, zatankował od czasu do czasu, to ja wiem, mogliby się tym dzielić jeszcze łohoho. Teraz sobie trzeba poszukać, czy my mamy zapasowe kluczyki, czy gdzieś nie zgubiliśmy, są?

0: Po aferze w Warszawie resort zdrowia zapowiada zmiany. Parlament Europejski krytycznie o decyzji ukraińskiego prezydenta. Na koniec przestroga przed fałszywymi biletami na koncerty. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie resort zdrowia reaguje. Maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy to zmiany, które chce wprowadzić w systemie ochrony zdrowia minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednak system ekolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia dr Piotr Karniej.
1: Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
0: Jak zapowiada resort zdrowia, e-kolejki mają zostać wprowadzone do końca tego roku. Każdy pacjent będzie wówczas widział numer w swojej kolejce, a także będzie miał podpowiedź, gdzie może najszybciej wykonać zabieg. Przypomnijmy, portal Zero.pl opisał aferę dotyczącą uprzywilejowanego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin w Szpitalu Południowym w Warszawie. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Władimira Zełenskiego. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów, to jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
0: Europarlament wezwał do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Siły Stanów Zjednoczonych przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego USA celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Donald Trump oznajmił, że Iran złamał rozejm. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uwaga na fałszywe bilety w czasie pełnym festiwali i koncertów. Warto wiedzieć, jak nie dać się oszukać, zapisując się na wydarzenie. O szczegółach Ariadna Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów w Bielsku-Białej.
4: Powinniśmy zwrócić uwagę już na etapie zakupu biletów, żeby nabywać je w sprawdzonych, rzetelnych źródłach. To znaczy u organizatora na autoryzowanej platformie sprzedaży, czy w jakimś tam sprawdzonym serwisie biletowym, ponieważ jeśli zakupimy bilet od osoby prywatnej, to nie będzie nam przysługiwała ochrona konsumencka.
0: Warto również pamiętać o przygotowaniu biletu w wymaganej formie, dokumentu tożsamości oraz o zapoznaniu się z regulaminem wydarzenia. Krótka chwila organizacji pozwoli nam zaoszczędzić stresu już na miejscu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: 4 minuty po godzinie 9 w Radiu Rodzina, pora na prognozę pogody. 16 stopni mamy w tej chwili, 23 będziemy mieli po południu. Piękne, błękitne niebo, dodatkowo od czasu do czasu chmurki, ale uwaga, przez moment może kropnąć delikatnym deszczem tu i ówdzie. 23 maksymalnie, w nocy temperatura spadnie do 12, od jutra coraz cieplej, 25 stopni, coraz więcej słońca na naszym niebie. Przyszły tydzień idealny, 29-28 stopni i samo słoneczko.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: No i w punkt 15 minut po godzinie 9 pora na przegląd prasy i portali, a przeglądała je dla Państwa Daria Detlaff, która je będzie teraz prezentować. Ja się będę tylko przeszkadzał troszkę.
1: Dzień dobry Macieju, cześć. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od pytania, dlaczego doba hotelowa jest coraz krótsza. To jest taki cichy trend, który powoli niszczy wakacje wielu turystów. Czytamy w serwisie In Poland. Hotele na całym świecie, zasłaniając się rzekomymi problemami logistycznymi, drastycznie skracają czas pobytu gości w pokojach. Taka sytuacja wyciąga od nas dodatkowe pieniądze za usługi, które kiedyś były jeszcze standardem, tak. Czytamy w artykule.
0: Doba normalnie ma 24 godziny, a hotelowa? 16,
1: a nawet 14. I powiem szczerze, że sama robiąc research spotkałam się z bardzo fajnymi obiektami, do których można się zameldować dopiero od godziny 16. Co więcej, są też takie obiekty, wyjeżdżając za granicę, korzystając z różnych platform za pośrednictwem, których załatwiasz sobie nocleg. Myślę, że warto tam dokładnie przeczytać regulamin, bo okazuje się, że niektóre obiekty wprowadzają też zakaz wychodzenia, na przykład między 1 a 7 rano. Jedziesz sobie powiedzmy do jakiegoś włoskiego miasteczka z myślą, że pójdziesz na nocny spacer, tak. A tutaj zamknięte.
0: To trzeba wrócić o 7 albo na plaży przekimać. No, tak, ale faktycznie jest. Jeszcze też zwrócę, bo rozmawialiśmy o tym poza anteną. Ja co prawda takiej sytuacji nie miałem, ale znajomi, którzy wracali chyba do Katowic, check-out był o godzinie 10, zabierają wam opaskę all inclusive, a autobusik po was przyjeżdża na przykład o 16. No i musicie tam te 5-6 godzin po prostu siedzieć albo nie wiem, wyjść i no, zasadniczo nie macie ze sobą co zrobić, nawet wody wam już nie chcą dać. No, niefajne troszkę.
1: Więcej w artykule na stronie In Poland.
0: I numer 2.
1: Numer 2 to Wrocław. Potężny dźwig stanie w centrum miasta, zajmie część trasy WZ. To są zmiany przede wszystkim dla kierowców, ale też dla pasażerów MPK. A już jutro po północy, bo to jest właśnie z 10 na 11 lipca, na ulicy Kazimierza Wielkiego ruszą prace związane z montażem żurawia wieżowego przy inwestycji przy Świdnickiej 1719. Tam przypomnijmy, na razie jest ściernisko,
0: będzie
1: San Francisco.
0: Ale będzie żurawisko.
1: Będzie przepiękny nowy budynek, no ale trzeba zadbać o jego fundamenty. W związku z tym wyłączona z ruchu będzie część ulicy Kazimierza Wielkiego. Jezdnia południowa zostanie zamknięta na kilka dni, a tramwaje w niektóre noce w ogóle nie pojadą tym odcinkiem. Zmianę wprowadza Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wniosek inwestora, który prowadzi pracę przy Świdnickiej. Od godziny 24:00 do 16 lipca jezdnia południowa od skrzyżowania z Zamkową aż do Kościoła Świętego Krzysztofa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu i ogrodzona jako taki plac budowy. Już dzisiaj pewnie Państwo przejeżdżając przez centrum miasta zobaczą, że tam się coś dzieje. No teraz najważniejsze informacje są takie, że ruch zostanie przeniesiony na jezdnię północną, czyli tą bliżej rynku, która na czas prac stanie się dwukierunkowa między Leszczyńskiego a Ofiaroświęcimskich. Kierowcy jadący w stronę Placu Dominikańskiego będą musieli, krótko mówiąc, przejechać przez torowisko na drugą jezdnię. W związku z tym no, na pewno przyda
0: brzmi
1: się noga z gazu.
0: Skomplikowanie i trzeba się dobrze rozglądać. No.
1: I trzeba przystosować prędkość, bo myślę, że będą zatory. Więcej na ten temat na Gazecie Wrocławskiej, ale również na stronie MPK Wrocław, bo tam są już przygotowane informacje a propos wyznaczonych objazdów.
0: Ogólnie tych remontów we Wrocławiu jest chyba z 30 przez całe wakacje, więc naprawdę jest na co zwracać uwagę.
1: Ostatnia informacja, taki języczek uwagi. Dzisiaj bardzo ważna sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Wielu z komentujących mówi, że to już pewne, że od września idzie w górę podwyżka za śmieci. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ona będzie o niecałe 14 zł miesięcznie za osobę większa. Teraz mamy 41 zł z hakiem, a od 1 września ta cena miałaby wynosić we Wrocławiu 55 zł od osoby.
0: Sporo.
1: To i tak niedużo, mówią złośliwi, dlatego że maksymalna stawka określona przepisami mogłaby wynosić nawet 70 zł od osoby.
0: Nie jest chyba 35 albo 40 na przykład, czyli troszkę
1: no
0: taniej.
1: No właśnie, co gmina, no to tak. Inne regulacje. Tutaj samorząd nie może dopłacać za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale...
0: Ja się boję jednej rzeczy, bo jak śmieci będą coraz droższe, ludzie nie lubią płacić coraz więcej, to wiesz, gdzie te śmieci później lądują. No właśnie, w rowie, w lesie i tak dalej, no bo to szkoda pieniędzy na dodatkowe rzeczy. I to wtedy to widać bardzo niefajnie.
1: Także dzisiaj okaże się, czy ta uchwała zostanie przyjęta. Wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie. Sesja Rady Miejskiej również dzisiaj dotyczyć będzie podwyższenia wysokości mandatów, które
0: za wyrzucanie śmieci do lasu.
1: Nie. Za parkowanie chociażby na B36. Teraz to jest bodajże 100 zł, czy 150.
0: Przecież co to jest B36?
1: No masz taki zakaz parkowania.
0: A, znak zakazu parkowania.
1: Pod blokami często jest...
0: Ale ja tylko na 5 minut po dziecko.
1: To nie szkodzi.
0: I ile chcą zamiast stówki?
1: Do 500 zł. To jest propozycja wrocławskiej lewicy.
0: Aż mi tu kartofelki się zagotowały na piersi. Wszędzie tylko te podwyżki.
1: No na pewno.
0: Coś się nie obniżyło?
1: To jest gorący temat dzisiaj.
0: Temperatura Bałtyku spadła, wiesz? Temperatura. Bo tam teraz jest sztorm straszny, to tam jest zimno teraz. Wie.
1: O wszystkim będziemy was na bieżąco informować. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie.
0: Każdą złotówkę dwa razy oglądamy. Dziękuję ci, Daria.

0: Planberry i plan awaryjny. Trzeba mieć plan, wakacje w pełni, słoneczna pogoda przed nami, trzeba się ruszyć z Wrocławia, na przykład Zamek Bolków. Czytam sobie na naszej stronie, zapraszam serdecznie, radiorodzina.pl. Ma bardzo bogaty program wydarzeń na tegoroczne wakacje, bo tam oczywiście tradycyjnie Castle Party, co by nie mówić, świetna impreza, turniej strzelecki, spotkania poetyckie, widowiskowe rekonstrukcje historyczne. A o tym wszystkim opowiada nam Kuba Gorzkowski, przewodnik po obiekcie. Szczególnie zachęca na turniej, bo mówi, że bardzo warto.
1: Bardzo fajnym wydarzeniem jest turniej strzelecki odbywający się 25 oraz 26 lipca. Turniej strzelecki, czyli po prostu możliwość wzięcia udziału w warsztatach strzeleckich oraz obejrzenia zmagań strzelców na zamku, na dziedzińcu turniejowym właśnie.
0: Zawsze warto na takie rzeczy uczestniczyć. 21-22 dzień sierpnia, tam z kolei będzie turniej czterech zamków, odbędą się też czaty zamkowe.
1: Turniej czterech zamków jest dosyć sporą imprezą, jak na nasz obiekt. Przyjeżdżają różne bractwa, różne grupy również, które po prostu organizują pokazowe pojedynki, jakieś rekonstrukcje bitew oraz właśnie masa rękodzielników, którzy sprzedają swoje produkty, czy to wyroby garncarskie, czy to biżuteria. Naprawdę wszelkiej maści są to wyroby.
0: Ja się wybieram w weekend, ale na inny zamek z kolei. Też polecam naprawdę popatrzeć sobie na mapie, bo tych atrakcji nie brakuje i takich zachęcajek na naszej stronie również nie brakuje i polecajek, gdzie warto się wybrać, czy to rowerem, czy to po prostu pojeździć sobie na przykład kolejami dolnośląskimi. Przypominamy, bilet też jest od piątku do poniedziałku, wczesne rano. Za 59 zł można jeździć w tej i we w tej, tylko się chce, i sobie troszeczkę pozwiedzać, a jest przecież co, mamy piękny ten Dolny Śląsk.

Tak, tak, to Beatlesi. Z wami Beatlesami i odwrotnie. Tak to często z tymi nazwami jest. 12 minut do godziny 10, a po godzinie 10 będzie można wygrać, uwaga, nadstawcie ucha, rodzinne zaproszenie do akwaparku, czyli 2 plus 2 z dwójką dzieci będzie można się potaplać przez cały dzień bez limitu. Jeśli macie ochotę jeszcze na gadżety od akwaparku, to bardzo proszę, dodajemy je. Oczywiście, że tak. Dzwonicie i się zgłaszacie do konkursu 10 sekund. Zaraz przypomnę, na czym on polega. A numer telefonu 71 322 20 22, 10 sekund. Macie 10 sekund na przykład na wymienienie trzech warzyw na literkę O, albo trzech państw na literkę D, albo czterech marek samochodów i tak dalej, i tak dalej. W 10 sekund. Czasami się wydaje, że to dużo czasu, a czasami tej sekundy zabraknie. No to chętnych zapraszam do dzwonienia. O, przepraszam, ktoś dzwoni.

0: Rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy poruszono kwestie historyczne. Stopy procentowe bez zmian. Minister zdrowia spotka się z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Kwestie historyczne pozostają nierozwiązane. Pomimo spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Władimirem Zełenskim nie udało się dojść do porozumienia w kwestii, która jest powodem napięcia na linii Polska-Ukraina. Przedstawiłem polskie stanowisko, powiedział prezydent Karol Nawrocki.
1: Kwestia symboliki UPA i ludobójstwa wołyńskiego jest dla nas, dla Polaków, nienegocjowalna. Te symbole niosą ze sobą śmierć, cierpienie, jednoznacznie kojarzą się ze złem, którego doświadczył naród polski. W Polsce nie jesteśmy gotowi do jakiegokolwiek publicznego przyjmowania tych symboli. W moim uznaniu to stanowi konkretny problem, także przeciwwskazanie czy pewną blokadę przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef Sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
2: Podpisała między innymi Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3, no bo te pociski ze względu na akurat swoją technologię muszą być od czasu do czasu sprawdzane, żeby mogły utrzymać swoje możliwości technologiczne.
0: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Stopy procentowe zostały w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wojciech Kowalik.
3: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
4: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
3: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas, bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
4: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
3: Na razie jednak, zdaniem ekonomisty, znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
0: Zmieniamy temat. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków.
5: Wiatr jest najgorszy, to wiadomo. Wieje niestety w porywach do 47 km na godzinę, choć już się uspokaja. Wczoraj było zdecydowanie więcej. 4 minuty po godzinie 10 mamy 19 stopni, będziemy mieli 23, ale niestety, uwaga, przelotne opady deszczu mogą się dziś przytrafić. Temperatura za to wzrośnie w piątek 25 stopni, w niedzielę 27, a przyszły tydzień to już 28-29 stopni i dużo słońca.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: O, uno, dos, tres, cuatro.

0: Czas zacząć konkurs i zabawę. 10 sekund, 17 minut po godzinie 10. Dzień dobry, z nami Jurek, który chce powalczyć o takie poczwórne, bo rodzinne zaproszenie do akwaparku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak.
0: Jurku, 10 sekund masz od momentu, kiedy powiem czas, start na wymienienie trzech bądź czterech rzeczy. To zależy na daną literkę. Tak to mniej więcej wygląda, zaraz wszystko będzie jasne. A jeszcze swoją drogą tylko zapytam, na kogo dzisiaj stawiasz, jeżeli chodzi o mecz Francja-Maroko?
1: Nie, no niestety na Francję, no.
0: Niestety na Francję. No ale wiesz, ograbienie Maroko, kurczę, daje radę, no.
1: No.
0: Ale Francja. Dobrze.
1: Francja, no. Francja. Lubię Mbappé.
0: No i w końcu się rozegrał, można powiedzieć.
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, w takim razie zaczynamy. Włączymy sobie tutaj tykanie zegara, żeby było, że nas czas goni. Uwaga, gotowy?
1: Tak, próbujmy.
0: Dobrze. Jurku, w takim razie masz 10 sekund. Wymień mi bardzo proszę cztery imiona na literę B. Czas start.
1: Bogdan, Bartek, Bogusław.
0: Sekundę masz.
1: Bartek, jeszcze było czy nie było?
0: Było. 12 sekund. Nie udało się, Jurku, nie udało się,
1: nie.
0: No. A wydaje się takie proste. Jakbyś nie miał tego czasu nad głową, to byś wymienił tych imion na B po prostu chyba z 8 od razu. A tu proszę bardzo, dwa Bartki ci się trafiły, no. No, przykro mi bardzo, ale walka, ducha walki w tobie czuję, więc myślę, że jeszcze nie raz się usłyszymy na antenie.
1: Tak, myślę, że tak.
0: Dobrze, w takim razie Jurkowi bardzo serdecznie dziękuję, a po 11, bo jeszcze będziemy mieli gościa po godzinie 10 z Gastromiasto, po 11 zrobimy sobie jeszcze raz zabawę, 10 sekund, bo cały czas chciałbym ten akwapark na wakacje wam rozdać, więc zapraszam serdecznie. Można teraz dzwonić i zgłosić się do zabawy 71 322 20 22. Poczwórne zaproszenie czeka.

0: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107 i 2 FM.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

0: 5 minut po godzinie 10. Moim Państwa gościem Maciej Koła, czyli Gastromiasto, zrobi się pysznie na antenie Radia Rodzina, bo jak zwykle będziemy rozmawiali o tym, co pysznego można zjeść i jak miło spędzić czas. Na początku, Maćku, zapytam Cię, powiedz mi, naprawdę, przyznaj się szczerze, jak Ty to robisz, że masz piękną pogodę zawsze. Zawsze. Przecież to musi być jakaś tajemnica. Nie może być tak. Jak ja bym chciał, żebyś ty ze mną planował wakacje, albo wiesz, po prostu, bo to jedziesz i masz piękną pogodę po prostu, no.
1: Nie zgodzę się z tą tezą. Bo w tym sezonie...
0: Bo raz padało przez chwilę.
1: Ostatnia impreza we Wrocławiu to było tak. W piątek był huragan z piorunami, w sobotę gradobicie. Tydzień później w Krakowie rekord ciepła, także chodnik asfaltowy topił się pod wawę. No tak, przyklejiliśmy się. Ale tak, teraz będzie fajna pogoda.
0: Teraz będzie fajna pogoda. Powiedz mi w takim razie, ja mam taką, bo rozdajemy, drodzy Państwo, też vouchery na Gastromiasto i zrobiłem Ci dedykowany konkurs, nawet nie wiesz o tym. Nazywa się 10 sekund, a polega to na tym, i teraz zagrasz w tym konkursie, bo wygrasz voucher. Wymień mi 4 rzeczy, które można zjeść na literę K. W 10 sekund teraz.
1: Ile? 4?
0: No,
1: to 4. Teraz start,
0: no,
1: dobra?
0: Start.
1: Kukurydza, kaszanka, kiwi, kompot się nie liczy.
0: Karkówka?
1: Karkówka, knedle.
0: Byłeś blisko, byłeś, no, dobrze widzisz, no. Będziemy rozdawali, drodzy Państwo, jutro warto nadstawić ucha, że jeżeli macie ochotę się pojawić na Gastromiasto, no ale teraz oddaję Tobie głos. Powiedz mi, co, czym ciekawym, czym smacznym ma przyciągnąć Gastromiasto tym razem na Bulwar Dunikowskiego?
1: Patrzę na mapę, na plan imprezy, no bo wczoraj go opublikowaliśmy. Jeszcze nie mamy pełnego menu od wystawców, powiedzmy mamy 80%, jeszcze tam w tajemnicy pewne rzeczy trzymają. I tak patrzę na ten plan i powiem Ci szczerze, że tego jest tak dużo już, że no tu chyba jest wszystko. No, na zasadzie o jakim kontynencie kraju nie pomyślisz, to patrzę i jest wszystko.
0: Baskowie. Północna Hiszpania.
1: Sernik baskijski.
0: Sernik baskijski.
1: Strzelaj dalej. Jest sernik baskijski z cukierni Petit by Herman z Sienkiewicza. Tylko serniki baskijskie u niego, więc strzelaj dalej.
0: No nie wiem, Sycylia.
1: Jest Sycylia i to jest w ogóle z Włoch wystawców i to autentycznie Włochów. To z Włoch jest 3, znaczy z Włoch z kraju, a ogólnie z włoskim jedzeniem jest 5. Jest i makaron w kręgu parmezanu, i są cannoli, i to robione na miejscu, i są takie pizze z makaronem w środku, pizza bowle, focaccia od Marietty, więc no coś tam z tego jest.
0: Coś tam smacznego się trafi. Powiedz mi, tak troszeczkę odbiegnę od tematu, bo ostatnio w piątek byłem na rano, szedłem do pracy i już od godziny 5 wystawcy się rozstawiali. Organizacja takiej imprezy to jest jednak też ciężka i żmudna robota.
1: Nie, no co ty, to się szybko.
0: Nie, to się samo się robi.
1: Nie, no łatwe to jest.
0: Przychodzimy na gotowe i działa po prostu. Tak. Sprzątania po tym też musi być multum przecież.
1: Sprzątanie jest na bieżąco. Jak zwrócimy uwagę, to tam jest raczej bardzo czysto. Dużo osób nad tym pracuje. Ale sprzątanie musimy wykonać do rana w poniedziałek. Ponieważ musimy oddać ten teren ludziom, którzy tam chcą spacerować, wyjść z psem, mieszkać. Tam po prostu musi być czyściusieńko już rano.
0: Podziwiam za organizację tej imprezy. Ale dobra, na co ty masz ochotę tym razem, jeżeli będziesz się tam kręcił w okolicy?
1: Ja
0: bym polecił takiego.
1: Co bym polecił?
0: Specialité de la maison.
1: Wiesz co, możemy nazwami restauracji operować?
0: Tak, oczywiście.
1: Dobrze. Więc z Ołtaszyńskiej, z Ołtaszyna, przepraszam, ze Zwycięskiej, przyjeżdża do nas drugi raz w tym sezonie Kochana Sushi z ramenem. Wiem, że robią ten ramen już, czyli to jest makaron z wywarem, mięsem w środku. Oni robią to już od 3 dni. Czyli to musi się tak się długo przygotowuje.
0: To taki bigos. Znaczy,
1: japoński.
0: Im więcej podgrzewany,
1: japoński,
0: tym lepszy.
1: Bigos, z makaronem. Więc ja będę chciał tego spróbować, bo oni, to jest druga edycja z nimi i drugi raz nowe rzeczy pokazują. Nie? Też będzie fajny debiut na Gastromiasto restauracji Modra, która otworzyła się we Wrocławiu w tym roku z bardzo szanowanym, znanym szefem kuchni. Tam też będą ciekawe rzeczy. Restauracja Owo z Hiltona też jak zwykle fajne rzeczy przygotuję i będę chciał spróbować. Bardzo dużo słodkich rzeczy jest. Jak jest ciepło, to zauważyłem, że słodkie rzeczy ludzie kupują, goście Gastromiasto, i tu chyba mamy 14 wystawców.
0: Bo ludzie lubią słodkie, to co dużo mówić, naprawdę.
1: Ale jak jest ciepło, to wolą zjeść coś małego z cukrem niż wielki obiad, schabowy steka. A co do steków, to też fajna oferta będzie z Mitologii wrocławskiej, steki, w takiej bardzo przystępnej cenie, nie wiem, czy mogę o cenach mówić, ale...
0: Dlaczego nie, no, jeżeli przystępnej...
1: 59 zł
0: to w restauracji zwykle stówkę, czasami, no, takie no
1: dlatego t-bonga. Oni podchodzą do tego, że chcą się pokazać. Mhm. Nie chcą zarobić na tym, chcą pokazać, co mają. Za 59 zł stek z frytkami, z jakąś tam sosem i warzywami, sałatką jakąś, nie?
0: I przy okazji, drodzy państwo, można się poduczyć, jak zrobić sobie w domu takiego steka, bo to ja też...
1: To można od tyłu do namiotu podejść i zobaczyć, co smażą.
0: To warte uwagi na pewno. Zresztą o tym będziemy rozmawiali za chwilkę po przerwie jeszcze, czym wyróżnia się ta impreza. Dobrze?
1: Dobrze.
0: Dobrze.

0: No i po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do Gastro Miasto. Maciej Koła, organizator i pomysłodawca, jest z nami. Będzie zachęcał, bo okazuje się, że wciąż parę osób jest zaskoczonych tym, że coś takiego wspaniałego się dzieje w naszym mieście, więc zachęcaj. Trzydniowa impreza Bulwardu Unikowskiego, nie tylko jedzenie, bo tam i dobra muzyka, i strefa chilloutu, i jakieś inne rzeczy też można sobie popatrzeć i kupić.
1: Tak, więc opowiem o tym, jakby nikt o tym nie słyszał. Impreza jest już od 8 lat we Wrocławiu. Jej specyfika, właściwie wyjątkowość polega na tym, że jest to jest jedyna taka impreza w Polsce, gdzie w tak dużej ilości w plenerze wystawiają się restauracje. No i a do nich, z nimi razem wystawiają się też innego typu wystawcy gastronomiczni, winnice, browary lokalne, producenci żywności, cukiernie. I do tej pory to były małe imprezki, takie lokalne, może festiwal sera, albo tematyczne takie. Tu jest impreza, gdzie poziom jedzenia jest naprawdę absolutnie wyjątkowy, niespotykany na skalę Polski. Jest to też impreza, na której każdy wystawca ma zupełnie coś innego. Nikt się nie powtarza. Nawet jeśli mają ten sam rodzaj kuchni, to robią inne menu. I przez to jest to też taka podróż. Gości, którzy przychodzą na gastronomię, jest to taka zabawa, że patrzymy sobie, co oni tutaj teraz przygotowali, nie? Nawet ci, którzy już byli wcześniej, zmieniają trochę menu, bo dla nich to też jest też taki laboratorium. Sprawdzają, co ludziom smakuje. Mogą z ludźmi porozmawiać. A ludzie, z drugiej strony, nie muszą przychodzić do restauracji, gdzie mogą czuć się czasem skrępowani albo po prostu...
0: Nie mają po drodze, bo to gdzieś daleko, dokładnie, na końcu Wrocławia.
1: Tutaj wstęp jest darmowy. Można przyjść po prostu sobie popatrzeć, posłuchać muzyki, bo tak jak wspomniałeś, tutaj są oprócz jedzenia też jest muzyka.
0: Ale dodam, drodzy Państwo, że nie da się czegoś nie spróbować. Co się nie da, ale próbujcie, nie da się, chcecie.
1: Myślę, że ciężko będzie nie spróbować, bo nawet widzę, że jak przypadkowo ludzie przychodzą, turyści jacyś, a nawet przypadkowo przychodzą tam ludzie, których mam z ekranów, stąd to, co powiem teraz, będę mógł powiedzieć, że widziałem aktorów, i to aktorów z seriali zagranicznych, którzy nagrywali filmy we Wrocławiu i przechodzili przez Gastromiasto przypadkiem, przecież nie planowali tam przyjścia, i widziałem ich 3 dni z rzędu.
0: No i to już mówi samo za siebie, tak.
1: Tak, tak, ale goście, tak jak powiedziałeś, raczej czegoś spróbują, też zważywszy na to, że te ceny nie są wyższe niż w restauracjach, a mało tego, często są niższe i w zasadzie już za kilka złotych można kupić coś. To nie jest tak, że
0: trzeba wydać nie wiadomo jak dużo pieniędzy.
1: Nie wiadomo, jakie wydatki tam będą, nie?
0: Ja mam też dużą łatwość namawiania Państwa na tą imprezę, bo bardzo ją lubię, bo mówię, można posiedzieć sobie nad wodą, miło spędzić czas, spotkać się ze znajomymi, poznać kogoś nowego, zapytać o to, jak się coś robi, więc tych takich kulinarnych aspektów jest cała masa. Rozmowa z kucharzami kilkoma naraz, kiedy chce się o coś dowiedzieć, zapytać, bo można. Jak nie mają bardzo dużego ruchu, to bardzo chętnie często podpowiadają i odpowiadają na pytania. Więc Gastro Miasto od jutra od której?
1: Od jutra od 16 do niedzieli. Ile się da, do której się da. Czyli tak do pierwszej w nocy. I w sobotę i w niedzielę od 12.
0: I warto, drodzy Państwo, czasami nawet 2 dni sobie poświęcić na Gastro Miasto, bo były takie sytuacje, że na przykład ludzie wszystko zjedli. Z niektórych wystawców, że już nie ma, wszystko zjedli, nie wiadomo jak to się stało.
1: Tak, często, no to są takie przypadki, jak jest ładna pogoda, a taka się właśnie zapowiada, to wielu wystawców, no niestety, i kończy się im jedzenie przed czasem.
0: Więc jak macie ochotę na coś bardzo konkretnego, to zapraszamy serdecznie, a wszyscy wystawcy, szczegóły będą na stronie?
1: Mapka już jest na stronie, jest też na Facebooku, na Instagramie, a zaraz podamy pełne menu, bo czekamy jeszcze bo spływa nam dopiero menu od wystawców, mamy jakieś 80%, ale do jutra rana wszystko opublikujemy.
0: To zachęcamy, żeby sobie tam popatrzeć najpierw wcześniej, żeby wiedzieć, na co macie ochotę, a później dać się ponieść jeszcze tym smakom, które znajdziecie na miejscu. Macieju, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do pysznego weekendu Wam życzymy.

0: Nie miękną apele o rozwagę nad wodą. Papież spotka się z bezdomnymi. Pora na pierwszy ćwierćfinał mundialu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Wczoraj utonęła jedna osoba, od początku czerwca już 76. Paweł Błasiak z WOPR-u wyjaśnia, że do tragedii najczęściej prowadzi brak stosownych umiejętności i rozwagi.
1: Przyczyną pierwotną jest nieumiejętność radzenia sobie w wodzie, czyli jeżeli mamy panikę, wpadniemy w panikę, no to mamy problem z poradzeniem sobie. Natomiast do tej paniki może coś doprowadzić, czy to jest alkohol i inne używki, które powodują, że jesteśmy, nie wiem, silniejsi, mocniejsi, czy to są przypadki zdrowotne, ale tutaj nie mamy żadnego wpływu, czy też zmęczenie, przecenienie swoich możliwości, chęć zaimponowania innym.
0: Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. To raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiel.
2: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. Mhm. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy, jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedury.
0: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów, politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. Papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. O spotkaniu mówi Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
3: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Do tego spotkania dojdzie w sobotę 11 lipca.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Dziś na początek Francja zagra z Marokiem. Trójkolorowi to na tym etapie główni faworyci do tytułu, ale selekcjoner Didier Deschamps przypomina, że ich rywalem będzie czwarta drużyna mundialu w Katarze.
5: Nie wiem, czy zrobili krok naprzód, ale utrzymują dobrą formę. Byli chociażby w finale Pucharu Narodów Afryki. Gra tam kilku bardzo dobrych zawodników, którzy doskonale znają moich graczy, ale moi zawodnicy też ich znają. Przecież czasami grają w tym samym klubie, a nawet są przyjaciółmi. To jest więc drużyna, która bardzo dobrze się zna. Widać, że jest trochę zmian pod tym, jak przyszedł nowy trener, ale to są drobne niuanse, więc wiemy, czego się spodziewać.
0: Pierwszy gwizdek sędziego dziś o 22:00.
6: Cztery minuty po godzinie 11, ja mówiłem, że może się troszeczkę zachmurzyć. 21 stopni na termometrach, 23 maksymalnie, zobaczymy. No i właśnie między 12 a 13 pierwsze delikatne opady deszczu mogą się przytrafić. Później raczej się rozpogodzi i już nie powinno kapać nam na głowy. Piątek to 25 stopni, ale jeszcze chłodna noc, tylko 12 stopni nad ranem. Natomiast sobota, niedziela, poniedziałek to tutaj temperatury już w okolicach 27 stopni. Idealnie wygląda przyszły tydzień, naprawdę. Prawie 30 stopni, dużo słońca.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 19 minut nam się zrobiło, po godzinie 11 jest z nami Kasia. Witaj Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zabawa 10 sekund, bardzo prosta sprawa. Masz 10 sekund na wymienienie pewnych rzeczy, o które cię poproszę od momentu, kiedy powiem czas start. Dobrze? A walczymy, przypomnę, o poczwórne zaproszenie, czy takie rodzinne do akwaparku całodniowe. I gadżety, które przygotował akwapark. Gotowa?
1: Tak.
0: Będzie proste, myślę, że sobie poradzisz bez żadnego problemu. Kasiu, wymień w ciągu 10 sekund 4 potrawy na literkę K. Czas start.
1: Kapusta kiszona, zasmażana, krokiety, kluski, kęski kurczaka.
0: Genialne, nie, dobra, słuchaj. Zostawiamy kęski kurczaka, rozbiły po prostu bank. Niechże tak będzie. Też bardzo super. Lubię kęski kurczaka, naprawdę. Chyba sobie dzisiaj ugotuję, no. Smażę.
1: Nie, ja wróciłam po prostu z morza i tam było często taka pozycja w menu, więc...
0: Naprawdę była pozycja w menu kęski kurczaka?
1: Coś
0: takiego. Kasiu, dobrze, rozbawiłaś mnie, więc nie ma dyskusji w ogóle. Kęski kurczaka wchodzą do menu. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję,
0: nie rozłączaj się, za chwilkę powiem, jak odebrać nagrodę, dobrze?
1: Dobrze.
0: No to, drodzy państwo, już wiemy wszyscy, co na obiad dzisiaj będzie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

No, takie wakacyjne rytmy jak najbardziej. Fun Loving Criminals, 37 minut po godzinie 11, a to oznacza, że tuż intencje. Zachęcam i przypominam o tym, że też intencje można wysyłać w dowolnej chwili SMS-em. Zbieramy wszystkie i czytamy, a SMS-a wysyłamy na numer 7148. Zaczynamy od słowa intencje, już na pewno do nas dotrze. A kiedy zaczną się intencje, wtedy można dzwonić i na naszej antenie je składać pod numer 71 320 22 22.

Oh, yeah.

0: I jest już z nami pierwszy słuchacz. Witamy serdecznie, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, chciałam się pomodlić w intencji sprawy wiadomej tylko Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo. Pierwsze SMS-y również się pojawiają o radość życia wiecznego dla zmarłego.

0: kolejna intencja. Witamy i słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem dzisiaj prosić o modlitwę z intencji wyzdrowienia mojego taty oraz w intencjach Panu Bogu wiadome. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
0: Również pozdrawiamy, dziękujemy za telefon.

Kolejny SMS z intencją o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci męża Jana i syna Mariusza. Proszą żona i mama Daniela oraz syn i brat Tomasz z dziećmi.

0: kolejny słuchacz za antenie. Witamy. Można składać intencje.
1: Szczęść Boże, ja chciałam gdzieś podziękować Matce Najświętszej za wszystkie łaski, za życie, jakie przeżyłam, za moje dzieci, za wnuki i prosząc o zdrowie dla wszystkich chorych, dla tych, co się chorymi opiekują, dla moich wnuków, żeby się rozwijały dobrze, żeby sobie radziły w życiu. Dla wszystkich i wam, wszystkim pracownikom Radia Rodzina, życzę dużo zdrowia, pogody ducha, radości serca na każdą chwilę dnia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże dla wszystkich. Niech słonko zaświeci dla wszystkich i radość zawita w każdym sercu. Bóg wam zapłać za to, że jesteście. Bóg zapłać i szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie za ciepłe słowa. Pozdrawiamy również bardzo ciepło i serdecznie.

Kolejny SMS o miłosierdzie Boże za zmarłych w ostatnim czasie. Z podziękowaniami Bogu za ich ziemskie życie, dobro, które pozostawili.

0: I ostatnia intencja, witamy i słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Ja modlę się dzisiaj prosząc również wszystkich słuchaczy o tę modlitwę z intencji Ani, która zmarła 9 lat wstecz. Jutro będzie jej rocznica śmierci. Proszę Matkę Bożą, aby uprosiła u syna swego przebaczenie grzechów Ani i przyjęcie jej do Królestwa Bożego. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, życząc pogodnego, błogosławionego dnia. Szczęść Boże, dziękuję.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za telefon. Mamy już godzinę 12:00, dziękujemy za intencję i zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Naczelna Izba Lekarska krytyczna wobec planów minister zdrowia. MKOL uchyla furtkę dla rosyjskich sportowców. Glina z Księżyca przetestowana w kosmosie. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy właśnie z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, mówi Joanna Wiecha z Lewicy.
1: Bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie.
0: Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. I właśnie po jej wybuchu prezydent stolicy zarządził kontrolę we wszystkich stołecznych szpitalach.
2: Kontrole trwają oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektoria. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował. W Szpitalu Południowym trwa postępowanie CBA i prokuratury. W związku z tym my też bardzo ostrożnie w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, żeby nie być posądzonym o to, że wpływamy w jakikolwiek sposób na śledztwo. Prokuratura, CBA w tej chwili prowadzą czynności, pozwólmy im pracować.
0: Mówił pytany o to Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły dwie wiceprezydentki. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka także na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich spółek i są jednocześnie członkami partii.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Lawina ruszyła po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwiesił tymczasowo Rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwo dobę zajęło władzą światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu MKOL jeszcze się wstrzymuje, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
4: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
0: Decyzja MKOL-u akurat teraz nie jest przypadkowa, już niebawem rozpoczną się pierwsze kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji. Przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów. Ponieważ przewożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne, w próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. I to z nich chcą w przyszłości zbudować Księżyc.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy już 21 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 23 stopnie, sporo chmur na niebie i bardzo silny wiatr, który sprawia, że jest chłodniej niż powinno być. Dziś na Dolnym Śląsku temperatury będą wzrastały maksymalnie do 24 stopni, raczej bez deszczu, chociaż miejscami może popadać, na przykład w rejonie Strzelina, Oławy, Oleśnicy czy nawet Wrocławia.
6: Reklama.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Kwadrans po godzinie 12 w czwartek, 9 lipca. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Rozpoczynamy to czwartkowe popołudnie, a skoro czwartkowe popołudnie, no to to oznacza, że piątek już coraz bliżej, a jak piątek coraz bliżej, to i weekend coraz bliżej, więc rozpoczynamy to popołudnie. Szybciej nam piątek przyjdzie. Na dobry początek Golec Orkiestra i kawałek Górą Ty, a potem zas zmienimy troszeczkę rytmy na takie francuskie. Ale najpierw góralskie.

Słuchajcie, otworzyłam sobie kalendarz świąt nietypowych i tak się okazuje, że dziś jest taki wyjątkowy dzień, że pod żadnym pozorem nie możemy brać wolnego ani urlopu z pracy. A co więcej, żeby dotrzeć do pracy, należy wynaleźć inną niż zazwyczaj drogę. A dlaczego, możemy zapytać? A to dlatego, że dziś jest dzień chodzenia do pracy inną drogą. No i cóż, co nam szkodzi? Po prostu zmienić tą regularną, tradycyjną naszą trasę do pracy. Może wpadniemy na jakiś ciekawy, inspirujący pomysł, może zobaczymy coś nowego, a nie to, co zwykle na co dzień widzimy. No więc jeżeli do pracy wybraliście się tą samą drogą, co zwykle, no to poradzę wam tak, żeby po prostu tę drogę zmienić w drodze do domu, z pracy do domu oczywiście.

0: Jeśli lubicie muzykę, która zachwyca od pierwszych dźwięków, to mamy dla was nie lada gratkę, bo już jutro, w piątek, w Oratorium Marianum, czyli w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, odbędzie się koncert Młodzi Mistrzowie. Będzie to kolejny z koncertów w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics, a na scenie wystąpi znakomita 16-letnia skrzypaczka Diana Wiktoria Cel, której towarzyszyć będzie pianista Tomasz Śliwowski, a usłyszycie m.in. utwory Wieniawskiego, Paganiniego, no myślę samych znanych mistrzów muzyki klasycznej, a już za chwileczkę w Radiu Rodzina będziecie mieli okazję, by zdobyć podwójne zaproszenie na ten koncert, także zostańcie z Radiem Rodzina i uważnie słuchajcie naszego konkursowego pytania, które już niebawem się na antenie pojawi.
1: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.

Słuchajcie, taka ciekawostka. Niedawno w Rowie Mariańskim, czyli w najgłębszym miejscu na Ziemi, znaleziono, i tutaj uwaga, butelkę po piwie. Pływająca 10 994 metry pod poziomem morza, butelka nie została zgnieciona jednak przez ciśnienie, a to wszystko dlatego, że była otwarta. No i patrzcie, niby szuka się tam różnych form życia, czy jakichś innych wiekowych znalezisk, a tu taka współczesna pływająca butelka się pojawia. Zawsze z takiej sytuacji jest jakaś lekcja. No w tym przypadku ciekawa lekcja fizyki z tego wynikła.

0: Agenci CBA od rana w warszawskim szpitalu południowym. Na Pomorzu liczenie strat po sztormie. Leon XIV wystosował wideo przesłanie do młodych Irakijczyków. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. To na polecenie prokuratury krajowej. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację m.in. w szpitalu, ale także w jednym z urzędów miasta. Chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to ukazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
1: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. A na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie. Po wczorajszym sztormie strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się już uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio na plaży, szczególnie w kątach rybackich. Pomożemy w ich odbudowie, zapewnia wójt Sztutowa Robert Zieliński.
2: Tym bardziej, że to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
0: W związku z wichurą trzeba było ewakuować harcerzy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV wystosował wideo przesłanie do młodych Irakijczyków. Nie bójcie się, zaufajcie Jezusowi, a będziecie jego światłem, przekonuje papież.
4: Nie jest łatwo być światłem świata. W rzeczywistości, w obecnym czasie, jesteście wezwani do promieniowania tym światłem w sytuacji, która często naznaczona jest wojną i niestabilnością. Pan obdarzył was wielkim zaufaniem, powierzając wam tę misję, a ja również pokładam w was wszystkich wielką ufność. Musicie być światłem Chrystusa pośród ciemności, która czasem może się wydawać przytłaczająca. Nie bójcie się i nie myślcie, że jesteście sami w tym zadaniu.
0: Papież zapewnił młodych o swej bliskości, a adresatem przesłania są uczestnicy spotkania młodzieży w Ankawie. Przybyli oni tam z całego Iraku.
5: Już teraz w Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. 22 stopnie na termometrach, no i według zapowiedzi synoptyków w tej godzinie w stolicy Dolnego Śląska może troszeczkę deszczu spaść. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy generalnie na Dolnym Śląsku, no to stoi on pod znakiem chmur, jednak w większości miejscowości w naszym województwie to słońce będzie się przez nie przedzierało, czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem, no ale na przykład miejscami będzie nawet 25 stopni, więc przygrzeje.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Cztery minuty po godzinie 13:00. Natalia Wójcik, witam was serdecznie i ponownie. Już niebawem na naszej antenie padnie pytanie konkursowe, w którym w tym konkursie będziecie mogli zdobyć zaproszenie na koncert Młodzi Mistrzowie, który odbywa się w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics. Już jutro się odbędzie o godzinie 19:00. Czekajcie na pytanie.

Kwadrans po godzinie 13, a ja powracam do Was z naszym dzisiejszym konkursem, w którym możecie zdobyć podwójne zaproszenie na koncert Młodzi Mistrzowie, który odbywa się w ramach 4-letniego festiwalu Wrocław Summer Classics. Już jutro o godzinie 19 na scenie w Oratorium Marianum wystąpi młoda artystka Diana Wiktoria Cel, 16-latka, która jest jedną z utalentowanych, z bardziej utalentowanych polskich skrzypaczek w swojej generacji. Jej występy zachwycają dojrzałością interpretacji, muzykalnością i imponującą wirtuozerią. No i to właśnie te dźwięki, tych skrzypiec, tych utworów, najpiękniejszych utworów na skrzypce stworzonych w czasach barokowych tak naprawdę, wybrzmią już jutro w barokowych wnętrzach Oratorium Marianum. No i w Radiu Rodzina dzisiaj mamy dla Was zaproszenia na ten koncert. Żeby wziąć udział w konkursie, należy po prostu odpowiedzieć na następujące pytanie. Jaki utwór zawsze poprawia Wam humor i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i koniecznie poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam Was do udziału w tym konkursie. Przypomnę pytanie, jaki utwór zawsze poprawia Wam humor i dlaczego?

Dziś w naszym radiowym konkursie pytamy Was o utwór, który zawsze poprawia Wam humor. No i też pytamy, dlaczego tak jest. No i są takie utwory, takie piosenki, które bez wątpienia właśnie ten humor nam poprawiają. Myślę, że one mają coś w sobie, mają dużo takiego pozytywnego, takiego pozytywnego aspektu. Jedną z nich, jak dla mnie, jest jeden z utworów Zbigniewa Wodeckiego. No w sumie mogę śmiało powiedzieć, że nie jeden, a wiele z nich. Niektóre są takie bardziej nostalgiczne, a niektóre takie pozytywne, które od razu sprawiają, że ten uśmiech gdzieś tam na twarzy się pojawia. Zanim zapowiem ten kawałek Zbigniewa Wodeckiego, to chciałam przypomnieć, że cały czas trwa konkurs, w którym możecie zdobyć zaproszenie na koncert Młodzi Mistrzowie, który już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum, a wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaki utwór zawsze poprawia Wam humor i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-ami na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. A już teraz Zbigniew Wodecki, rzuć to wszystko co złe na naszej antenie.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 trwają, że najlepsze dziś pierwszy z ćwierć finałów. Francja o godzinie 22 podejmie Maroko, ale ja nie o tym, bo chciałam przyjść do Was w tym momencie z piłkarską ciekawostką. Otóż od 1954 roku Węgrzy trzymają rekord, którego nikt nie pobił. 27 goli strzelonych na jednym mundialu to wciąż najwięcej bramek zdobytych przez jedną drużynę w historii turnieju i przez ponad 70 lat. Do tego wyniku nikt się nawet nie zbliżył. No więc powróćmy do 1954 roku. Legendarna złota jedenastka pojechała na mundial do Szwajcarii i dosłownie zmiotła z boiska wszystko, co stanęło jej na drodze. W fazie grupowej rozniosła, potocznie mówiąc, Koreę Południową 9-0, a chwilę później RFN aż 8-3. W ćwierćfinale przyszła kolejna Brazylia 4-2, tutaj wygrana, natomiast w półfinale po zaciętej walce i dogrywce pokonali Urugwaj 4-2. Łącznie w tych czterech meczach strzelili, słuchajcie, 25 goli ze średnią grubo ponad 6 goli na spotkanie. Do finału Węgrzy szli już jako zdecydowani faworyci, a w dodatku raz już pokonali RFN w fazie grupowej i to różnicą 5 goli. Tym razem jednak historia potoczyła się inaczej, bo mimo prowadzenia po dwóch bramkach w pierwszym kwadransie Węgrzy przegrali finał 2-3. Ta porażka do dziś nazywana jest cudem w Bernie i uchodzi za jedną z największych niespodzianek w historii futbolu. No ale ostatecznie Węgrzy zakończyli turniej z 27 golami w 5 meczach, co jest wciąż niepobitym rekordem bramkowym jednej drużyny na jednym mundialu. Czy to się zmieni? Dziś o 22 się przekonamy. Przekonamy się również w kolejnych dniach, bo w kolejnych dniach czekają nas kolejne 3 ćwierćfinały.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Dziś spotkanie resortu zdrowia z lekarzami w sprawie ich zarobków. Nie milkną komentarze po szczycie NATO w Ankarze. Sąd skazał za szpiegostwo dwoje Rosjan. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Naczelna Rada Lekarska rozmawia z szefową resortu zdrowia o jej propozycji, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy wyniosła nie więcej niż 240 zł. Ale zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej najważniejsze problemy w ochronie zdrowia są inne. Z doktorem Łukaszem Jankowskim rozmawiał Tomasz Fęskę. I co usłyszał?
1: Między innymi to, że wczoraj na konferencji ministry zdrowia padły ogólniki, a dziś medycy oczekują już konkretów i realnych projektów przepisów, które mają na nowo uregulować ich pracę. Jankowski dodał, że przyjechał także z postulatami środowiska dotyczącymi odpolitycznienia ochrony zdrowia i zmian wycen świadczeń oraz, że jest gotowy rozmawiać o ograniczeniu czasu pracy lekarzy. Na dyskusję o płacach lekarzy, mówił Jankowski, przyjdzie jeszcze czas.
2: Problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240-250, a może 280 zł.
1: A istnieje jednak ryzyko, że opinię publiczną rozgrzewają nie tyle stawki wymienione przez prezesa Rady, ile przypadki rachunków opiewających na tysiące złotych za godzinę pracy.
0: Tymczasem nie milkną echa szczytu NATO w Ankarze. Zdaniem polskiej delegacji spotkanie zakończyło się po myśli naszego kraju. Sojusz potwierdził gotowość do zbrojnej obrony i określił Rosję jako główne zagrożenie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o sukcesie ustaleń w Ankarze.
3: Polska nigdy nie była tak silna w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nigdy nie była tak cenionym i docenianym państwem przez swoich sojuszników. Nigdy też tak dużo nie inwestowała w swoje bezpieczeństwo. Od zakończenia zimnej wojny, a tak naprawdę od czasu zakończenia II wojny światowej, nigdy też nie byliśmy w tak niebezpiecznym położeniu, w tak niebezpiecznym czasie.
0: Wicepremier dodał też, że ze środków Krajowego Planu Odbudowy Polska przekazała 23 miliardy złotych po to, by zbudować Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, pierwszy tego typu fundusz w Europie. Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał dziś dwoje Rosjan, Igora R. na 7 lat więzienia za szpiegostwo i nadanie paczki z materiałem wybuchowym oraz jego żonę Irynę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo. Według śledczych z Sosnowca mężczyzna współpracował z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji, przekazując informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce i osobach udzielających im pomocy, a kobieta miała pośredniczyć w przekazywaniu tych danych do Rosji. Prokuratura zarzuciła też Igorowi R., że 2 lata temu uczestniczył w nadaniu kurierskiej przesyłki, która zawierała materiały wybuchowe i została dostarczona do magazynu w województwie łódzkim.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zbliża się kolejna edycja akcji Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr. To zbiórka pieniędzy na środki transportu dla misjonarzy. Biskup jednej z diecezji na Madagaskarze, Marek Ochlach, tak zwrócił się do darczyńców.
5: Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej.
0: Zbiórka na pojazdy dla misjonarzy odbędzie się w ramach 27. Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa. Obchodzony odbędzie od 19 do 26 lipca.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Troszeczkę nam się cieplej zrobiło, 23 stopnie mamy na termometrach. Spore zachmurzenie w dalszym ciągu jest, chociaż może nam troszeczkę słońce wyjrzeć zza chmur. No jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to dziś generalnie przeważnie pochmurno, ale słońce będzie się przedzierało. Dzień jutrzejszy raczej będzie pochmurny, choć cieplejszy do 26 stopni temperatury.
4: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Przypominam Wam, że mamy dziś konkurs, w którym rozdajemy podwójne zaproszenie na koncert pod tytułem Młodzi Mistrzowie, który odbywa się w ramach letniego festiwalu Filharmonii Uniwersyteckiej Wrocław Summer Classics. Ten koncert już jutro o godzinie 19. Młoda skrzypaczka Diana Wiktoria Cel wystąpi na scenie Oratorium Marianum i zagra nam najpiękniejsze miniatury skrzypcowe. Możecie zdobyć bilety na ten koncert. Aby wziąć udział w naszej zabawie, wystarczy po prostu odpowiedzieć na pytanie, jaki utwór zawsze poprawia wam humor i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, a treść SMS-a poprzedźcie słowem rodzina. Ja zapraszam do udziału w zabawie. No i taki kawałek, żeby troszeczkę może i poprawił humor niszczony przez tą pochmurną i szaroburą pogodę. Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście już teraz na naszej antenie.

0: Minęła 14:10, a więc już teraz przeniesiemy się na chwilę do wrocławskiego zoo, które niedawno ogłosiło, że żyrafiarnia zyska swoje nowe oblicze, ale to nie tylko żyrafiarnia. No i właśnie o tych inwestycjach, które będą niedługo realizowane we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, opowie nam nasz gość, a więc zapraszam Was na rozmowę.
1: Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa Zoo Wrocław.
0: Rozmawiamy dzisiaj o żyrafiarni, która przejdzie niedługo modernizację, remont. No więc poprosimy o szczegóły, co się zmieni.
1: Przygotowujemy się do bardzo dużej inwestycji, na razie do zaprojektowania. To będzie zadanie złożone z takich dwóch głównych projektów. Po pierwsze, zostanie całkowicie przebudowana lub powstanie zupełnie nowa żyrafiarnia. Tutaj chcemy, żeby zaproponował nam ten wykonawca projekt żyrafiarni, do której będzie można wejść jako zwiedzający i wejść czy to na piętro, czy na jakiś taras, tak żeby żyrafy podziwiać, można powiedzieć, oko w oko. I chcielibyśmy, żeby jakieś takie rozwiązanie nam zaproponował. Ten projekt może uwzględniać całkowitą przebudowę lub zburzenie tej istniejącej żyrafiarni, jak i wykorzystanie tego budynku, który jest obecnie, a dodatkowo powstanie także ścieżka zwiedzania, taka na wysokości, kładka, która będzie prowadziła nad wybiegiem żyraf, ale też nie tylko, bo tak jak są teraz tam zebry, tak i będą tam zebry, będą mogły być różne inne antylopy, inne kopytne, które będą typowymi zwierzętami właśnie sawanny afrykańskiej, bo tak też się ten wybieg nazywa, wybieg sawanny. Natomiast drugim z takich zadań, ale w ramach tego samego projektu, będzie umożliwienie hipopotamom z afrykarium wyjście na zewnątrz, dlatego że w miejscu dzisiejszego dziecińca, tam gdzie mamy taką wiejską zagrodę, mamy tam kozy między innymi, tam będzie zewnętrzny wybieg dla hipopotamów, które będą wychodzić tam z afrykarium i będzie taka śluza, któremu one będą przechodzić najpewniej jeszcze przed otwarciem afrykarium, ale będą wtedy miały teren zewnętrzny również dostępny i tam również będzie prowadziła taka ścieżka górą, taka ścieżka zwiedzania, skąd będzie można je obserwować. Tą inwestycją jest objęta cała część taka wjazdowa przy bramie służbowej, również parking, ten nasz służbowy będzie zaprojektowany, również rozwiązanie, które umożliwi pracownikom parkowanie aut, tak jak ma to miejsce do tej pory, więc cała ta okolica się zmieni. Można powiedzieć, że jest to jedna z większych inwestycji ostatnich lat.
0: Jak wysoki musi być budynek żyrafiarni, żeby zmieściła się tam żyrafa, która mieszka u nas w zoo?
1: A to jest ciekawe pytanie, bo budynek żyrafiarni nasz we wrocławskim zoo w tej chwili ma ponad 5 metrów, dlatego że same drzwi są ciekawe, są bardzo wąskie i bardzo wysokie. Żyrafy mogą mieć 5 metrów w naturze, te nasze są trochę niższe, ale dodatkowo my mamy również taki stryszek, poddasze. Tam składuje się między innymi siano i tam też można wejść po schodach. Akurat jest to część w chwili obecnej niedostępna dla zwiedzających, ale rzeczywiście opiekunowie, jak tam chociażby idą to siano składować, to te żyrafy mogą oglądać z góry. Więc jest to budynek dość wysoki, a dodatkowo ta żyrafiarnia jeszcze będzie posiadała pomieszczenia na niższej kondygnacji podziemnej, więc prawdopodobnie to już będzie, można powiedzieć, bardzo duży budynek z rozmachem. Będziemy się też chcieli wzorować na tych żyrafiarniach, które są w innych ogrodach zoologicznych w Europie. W bardzo wielu jest takie rozwiązanie, że do tych przestronnych pawilonów właśnie można wejść, że żyrafy mają tam dostęp całodzienny do wybiegu zewnętrznego i wewnętrznego i mogą sobie przechodzić. I to są często dużo wyższe pomieszczenia niż sama żyrafa jest, bo tam jest bardzo często też hala wolnych lotów i fruwają ptaki. I tutaj powiem, że też my będziemy dążyć ku temu, żeby to był obiekt, który będzie przeznaczony dla wielu gatunków zwierząt, dlatego że nowoczesne ogrody idą w tym kierunku, żeby te ekspozycje były możliwie różnorodne biologicznie, przedstawiały takie ekosystemy, jakie są w naturze, a w naturze zwierzęta koegzystują ze sobą i dany ekosystem jest reprezentowany przez wiele gatunków, więc jest to w pełni naturalne i rzeczywiście jest to taki trend, którym zmierzamy. Dlatego być może będzie to dużo wyższy budynek, oczywiście wpisany w wszystkie te założenia budynków, które znajdują się dookoła, czy też całego naszego obszaru, bo wiadomo, że mamy tutaj z jednej strony afrykarium, z drugiej strony bramę wejściową konwiarca i po drugiej stronie ulicy hale, więc chcielibyśmy wybrać takie rozwiązanie, które będzie się pięknie tutaj wpisywać, a jednocześnie będzie to nowoczesny pawilon, który też ze względów hodowlanych będzie wytyczał trendy i będzie nowym domem dla naszych żyraf, zebr, ale także innych kopytnych reprezentujących afrykańską sawannę.
0: kiedy planowo mają się rozpocząć prace?
1: Jeżeli chodzi o realizację inwestycji, to już jest planowane na 2028 rok. Najpierw powstanie projekt, w ramach niego również wizualizacja, natomiast dalszym etapem jest postępowanie na realizację tej inwestycji. Będzie nią objęta spora część ZOO, dlatego pewne zmiany na pewno czekają. Wyjadą od nas też żyrafy i wyjadą zebry Chapmana. No i będzie przez pewien czas ZOO bez tych gatunków, ale oczywiście po otwarciu żyrafiarni na nowo będzie można podziwiać nowe stado.
0: W takim razie z niecierpliwością czekamy na te zmiany, które czekają nas w niedługim czasie w ZOO Wrocław. Bardzo serdecznie dziękuję za opowiedzenie o tych zmianach.
1: Dziękuję.

Chwilę temu mówiliśmy o węgierskiej złotej jedenastce, czyli najlepszej reprezentacji piłki nożnej w historii Węgier, ale my również mieliśmy taką swoją złotą jedenastkę. Była to drużyna, która zyskała przydomek Orły Górskiego, czyli reprezentacja Polski prowadzona przez właśnie tego legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. W latach 70. zachwycała kibiców na całym świecie i myślę, że możemy też powiedzieć, że do dziś zachwycają. Złoty medal olimpijski w Monachium, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku i srebro olimpijskie w Montrealu. To osiągnięcia, które myślę do dziś budzą ogromny szacunek, ale też i sentyment, no bo któż by nie chciał zobaczyć naszych piłkarzy z takimi trofeami. W składzie tej wyjątkowej drużyny grali m.in. Jan Tomaszewski, Kazimierz Dejna, Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach czy Władysław Żmuda. No i dla wielu kibiców to właśnie oni nadal pozostają symbolem najpiękniejszych chwil w historii polskiej piłki nożnej. No powiem szczerze, teraz jak o tym mówiłam, to takie skróty meczów przebiegały mi przed oczami. Naprawdę chciałoby się ponownie zobaczyć taką drużynę na boisku.

0: 14.38 już na zegarach. Ja przypominam, że cały czas trwa w Radiu Rodzina konkurs, w którym możecie zdobyć zaproszenie na jutrzejszy koncert Młodzi Mistrzowie, który już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum się odbędzie. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na następujące pytanie. Jaki utwór zawsze poprawia wam humor i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, a treść odpowiedzi poprzedźcie słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału. Przyznam, że byłam na kilku koncertach właśnie w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics. Jest to naprawdę przepiękne przeżycie, szczególnie gdy patrzymy się na tą barokową salę Oratorium Marianum, wypełnianą przez przepiękne dźwięki muzyki klasycznej i do muzyki granej na żywo. Zachęcam więc do udziału w konkursie. Jaki utwór poprawia wam humor i dlaczego? 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam do udziału w konkursie.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę. Please.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziesięć minut pozostało nam do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina, koronka do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do wspólnej modlitwy w godzinie miłosierdzia, a my teraz rozpoczniemy takie muzyczne przygotowania przed tą modlitwą.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. CBA prowadzi działania w związku z aferą w szpitalu południowym. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian między innymi w sposobie wynagradzania lekarzy. A tak już po spotkaniu mówiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczone na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
0: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić także samorząd lekarski. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w warszawskim ratuszu, Urzędzie Dzielnicy Ursus i Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
0: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok miał w różnych placówkach zarobić ponad 1,5 miliona złotych. NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął tę decyzję na szczycie w Ankarze i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
3: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to co ma silnik potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na zachodzie, pochodziła z lat 60-tych, 70-tych ze szczytu zimnej wojny.
4: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
0: Mówił wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu ma kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Czerwone flagi wywieszone na większości nadmorskich kąpielisk to przez wysokie fale i wiatr oraz prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk, między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie i Darłówku. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w około 50 kąpieliskach, to jest między innymi w Ustce, Łebie czy Władysławowie. Na Mierzei Wiślanej trwa jeszcze sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują tam alerty przed burzami i silnym deszczem.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No te chmury nas nie opuszczają i nie opuszczą nas dziś do końca dnia, ewentualnie może tak do tego późniejszego wieczora w okolicach 19:00 teoretycznie może się nam troszkę rozjaśnić, ale te chmury będą nam towarzyszyły tak naprawdę do środy w przyszłym tygodniu. Jednak temperatury będą nieco wyższe, bo tak w okolicach 25, nawet 27 czy 28 stopni w przyszłym tygodniu nas czeka.
7: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Nieco krótsza godzina nas teraz czeka. Rozpoczniemy ją razem z Alvaro Solerem i Moniką Lewczuk, czyli troszeczkę hiszpańskich rytmów nam wpadnie. A potem zapraszam Was na kalendarium muzyczne, które wprowadzi nas w taki klimat historyczny, opowie nam o tym, co w świecie muzycznym wydarzyło się na przestrzeni lat, ale najpierw troszeczkę się poruszamy razem z Alvaro Solerem i Moniką Lewczuk. Już teraz na naszej antenie. Wałek Libre. Tylko tu.

Troszeczkę się rozruszaliśmy, mam taką nadzieję, a na zegarach 15:30 wybiła, a więc zapraszam Was na kalendarium muzyczne, tak jak zapowiadałam.

9 lipca 1964 roku w Kaliszu na świat przyszedł Mieczysław Szcześniak. Wykonuje głównie piosenki z nurtu muzyki chrześcijańskiej, gospel i jazzu. Artysta ceniony przez krytyków, uwielbiany przez swoją publiczność i szanowany przez branżę.

1983 roku grupa The Police rozpoczęła 8-tygodniowy okres przewodzenia na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych z singlem Every Breath You Take. Rok później utwór zdobył nagrodę Grammy w kategoriach Piosenka Roku i Najlepsze Wykonanie Piosenki

9 lipca 1929 roku na świat przyszedł Lee Hazlewood, amerykański wokalista, który na przełomie lat 60. i 70. wprowadził na listy przebojów Summer Wine, zaśpiewany w duecie z Nancy's.

1962 roku w Nowym Jorku w ciągu jednej popołudniowej sesji Bob Dylan nagrał swoją nową piosenkę Blowing in the Wind. Dylan pierwotnie napisał i wykonał tylko dwie zwrotki utworu, dopiero później dopisał trzecią. The answer, my friend, is blowing in the wind.

9 lipca 1957 roku na świat przyszedł Mark Almond, wokalista i twórca duetu Soft Cell, tworzonego z Davidem Ball. Zespół wprowadził na listy przebojów kompozycję Tainted Love. Po rozwiązaniu formacji w 1984 roku Almond kontynuował karierę solową.

W 2015 roku zmarł Michael Massor, autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny. Po raz pierwszy zyskał sławę dzięki przebojowi Touch Me in the Morning, który napisał i wyprodukował dla Diana Ross w 1973 roku.

9 lipca 1959 roku urodził się Jim Kerr, szkocki muzyk, wokalista i kompozytor, lider formacji Simple Minds. Zespołu, który przez lata działalności nie mógł się pochwalić ani jednym wysoko notowanym singlem, we wyniku zbiegu okoliczności w ciągu zaledwie kilku tygodni zyskał światową popularność. Kluczem do sukcesu okazał się singiel z 1985 roku.

Około 12 minut pozostało nam do godziny 16, a więc już teraz kilka słów o tym, co o 16.10, bo będzie to audycja Bezpieczny Wrocław nad wodą. A dziś gościem Darii Detlaff będzie szef dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz, który zaapeluje o zachowanie ostrożności podczas kąpieli w jeziorach, stawach i miejscach, gdzie panują zmienne warunki pogodowe. Jest to oczywiście związane m.in. z tym, co działo się w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca. Utonęło 76 osób, jak słyszeliśmy, myślę, nie raz, nawet i w dzisiejszych wiadomościach. A często przyczyną tych wypadków jest alkohol czy przecenienie swoich umiejętności. Naszego gościa zapytamy też m.in. o to, jak reagować, gdy jesteśmy świadkiem tonięcia. Zapraszamy już teraz na audycję Bezpieczny Wrocław nad wodą o godzinie 16.10. Rozpoczynamy.

Środowisko lekarzy po rozmowach z szefową resortu. Czas na ćwierćfinały mundialu. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nowymi oszustwami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dobre rozmowy, ale...

0: Mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumował spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. Spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki lekarzy nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Fęskę.
1: To wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
2: Wiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
3: Ja jestem tutaj co do tego stanu. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
1: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
0: 560 milionów złotych. Na tyle opiewa umowa inwestycyjna, którą przywiózł dzisiaj do Gliwic-Łabęd minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Dokument podpisany ze spółką Węglokoks dotyczy inwestycji w Hucie Łabędy, walcowni Black Batory oraz Hucie Pokój Profile i Hucie Pokój Konstrukcje. Prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak przyznał, że wobec kurczenia się biznesu okołowęglowego spółka zmienia swoje priorytety.
4: Strategicznie stawiamy na rozwój hutnictwa, mając te zakłady, które mieliśmy. Dokonując akwizycji Częstochowy, tworzymy dosyć zwartą grupę hutniczą. No i tak naprawdę myślę, że za kilka lat większość przychodów Węglokoksu będzie pochodziło właśnie z segmentu hutniczego.
0: 300 milionów ze wskazanej kwoty ma trafić właśnie do Huty Łabędy na rozwój produkcji rur.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Zostało 8 najlepszych drużyn. Czas na ćwierćfinały mundialu. Dziś na początek Francja kontra Maroko. Trójkolorowi na tym etapie to faworyci do tytułu, ale ich selekcjoner przypomina, że rywalem będzie czwarta drużyna mundialu w Katarze.
6: Nie wiem, czy zrobili krok naprzód, ale utrzymują dobrą formę. Byli chociażby w finale Pucharu Narodów Afryki. Gra tam kilku bardzo dobrych zawodników, którzy doskonale znają moich graczy, ale moi zawodnicy też ich znają. Przecież czasami grają w tym samym klubie, a nawet są przyjaciółmi. To jest więc drużyna, która bardzo dobrze się zna. Widać, że jest trochę zmian pod tym, jak przyszedł nowy trener, ale to są drobne niuanse, więc wiemy, czego się spodziewać.
0: Pierwszy gwizdek sędziego dziś o 22:00.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef KAS Marcin Łoboda.
7: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
0: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on bardzo podobny do dzisiejszego, z tym, że jednak przeważać będą chmury i to bardziej niż dziś, bo dziś jednak tego słońca troszeczkę mieliśmy. Jutro temperatury nawet do 26 stopni, tyle wskażą termometry m.in. w Zgorzelcu, Bolesławcu czy w Legnicy, a na całym województwie dolnośląskim na terenie będzie tak w okolicach 25, 24 czy 23.
9: Reklama.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
13: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
14: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Reklama.
15: Radio Rodzina. Rodzina.
8: Witam Was serdecznie po godzinie 16 przy mikrofonie Radia Rodzina, Natalia Wójcik niezmiennie. Już za chwileczkę, tak jak zapowiadałam przed godziną 16, na naszej antenie audycja Bezpieczny Wrocław nad wodą, a dziś gościem Darii Detlef będzie Krzysztof Skrzyniarz, czyli szef Dolnośląskiego WOPR-u, który między innymi na naszej antenie zaapeluje o zachowanie ostrożności podczas kąpieli w różnych zbiornikach wodnych. No i też zapytamy między innymi o to, jak reagować, gdy jesteśmy świadkiem tonięcia. Bardzo serdecznie zapraszam o 16:10. Rozpoczynamy.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, a z nami jest już gość, pan Krzysztof Skrzyniarz, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Dolnym Śląsku i wiceprezes Ogólnopolskiego WOPR-u. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Porozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą, o profilaktyce, ale też o statystykach. Ja zacznę od danych za czerwiec 2026. W Polsce odnotowano już ponad 70 ofiar utonięć. Główną przyczyną tragedii nad wodą podaje się lekkomyślność oraz alkohol. Służby konsekwentnie przypominają o wybieraniu wyłącznie strzeżonych kąpielisk. Dlaczego? Mimo tego, że tak dużo mówi się o bezpieczeństwie, apelujemy, są kampanie. Co roku mimo wszystko zdarzają się te dramatyczne sytuacje, gdzie jednak ktoś traci życie. Jakie są najczęstsze przyczyny takich zdarzeń?
2: Zacznijmy od początku. Czyli my uważamy też, że najbezpieczniej jest tam, gdzie są ratownicy WOPR-u, na kąpieliskach. Na tych obiektach, gdzie są ratownicy, nawet jak będzie jakieś zdarzenie, będzie można szybko nam udzielić pomocy. I to jest bardzo ważne. Wszędzie zdarzają się wypadki. Ale te obiekty są niejednokrotnie bardzo drogie. Czyli wejście kosztuje 30, 40, 60 zł. Dla rodziny wejście na kilka dni to jest naprawdę duży wydatek. Dlatego bardzo dużo osób korzysta z tych miejsc niestrzeżonych, otwartych tak zwanych. Rzeki, jeziora, stawy. Tam, gdzie nie ma ratowników i faktycznie tam są miejsca bardzo niebezpieczne. Czy wchodzimy do wody, czy się zachowujemy bezpiecznie? No niestety statystyki pokazują, że jednak nie. Przekraczamy te granice, czyli faktycznie łamiemy zasady, przede wszystkim jeżeli chodzi o naszą umiejętność pływania i przeceniamy swoje umiejętności pływania. Chcemy wejść do jeziorka, przepłynąć na drugą stronę, chcemy wejść do rzeki, chociaż o rzekach jeszcze będę wspominał, chcemy przepłynąć na drugą stronę i tu mamy problem. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafimy ocenić odległości. Nawet jeżeli wydaje nam się, że chodzimy na pływalnię, że trenujemy, jesteśmy godzinę na pływalni, pływamy. Całą godzinę pływałem, ale tak de facto nie przepłynąłeś nawet 200 metrów czy 100 metrów, tylko płyniemy jedną długość pływalni, poprawiamy okularki, zatrzymujemy się, ktoś nam przeszkadza, odpoczywamy. Te dystanse są bardzo krótkie, niejednokrotnie.
1: I widzimy początek i koniec długości basenu, to daje możemy jakieś ocenić, poczucie.
2: Tak. Natomiast w rzece, na jeziorze tego już nie mamy. Pamiętajmy jeszcze do tego, że dochodzą takie warunki jak temperatura wody. Na pływalni mamy stałą temperaturę wody, wiemy, że nie będzie żadnych niespodzianek. W rzekach, w jeziorach ta temperatura może się zmienić. Płynąc 20-30 metrów w głąb, może się okazać, że ona będzie kilka stopni niższa. Dla nas różnica między 18-19 stopni, a 14-13 to jest naprawdę bardzo duża różnica i wtedy mogą wystąpić takie zjawiska jak skurcze, przykurcze, niespodzianki, które mogą spowodować, że możemy nie wrócić. Ta zła ocena dystansu, czyli wydaje nam się, że na drugą stronę jeziorka to jest tam może 50 metrów, może 60, ale to jest de facto 300. No i wtedy możemy już nie wrócić. No my to przestrzegamy, żeby wchodzić tylko do miejsc, gdzie są służby ratownicze, tam gdzie ratownicy pilnują. Czy to są kąpieliska, czy to są pływalnie, te już odkryte w tym momencie, to tam jest bezpiecznie. Cokolwiek się stanie, może nam szybko służba udzielić pomocy. W innym przypadku, no niestety, czas dojazdu, informacja powoduje, że te działania ratownicze są bardzo utrudnione. Oczywiście nie mówiąc o tym, że są miejsca, gdzie występują zakazy, gdzie nie wolno w ogóle wchodzić do wody.
1: Ja podałam te statystyki, które odnoszą się do całego kraju, natomiast jak sytuacja wygląda w naszym regionie?
2: No właśnie, i tutaj my czekaliśmy, ponieważ ten najgorszy, gorączy okres to są te pierwsze upalne dni, które mieliśmy 2 tygodnie temu i faktycznie to był ta czarny weekend, czyli czarna niedziela, gdzie tylko jednego dnia w całej Polsce utonęło 17 osób, na Dolnym Śląsku 2. Ale pamiętajmy, korzystając z kąpieli słonecznych, przebywając na plaży, jeżeli wchodzimy do wody, to te pierwsze upalne dni to jest właśnie ten czas, gdzie jednak nie pilnujemy siebie, nie zwracamy uwagi na bezpieczeństwo. Chcemy wejść do wody nawet w miejscach, które są zakazane. Na Dolnym Śląsku jest za mało miejsc, które są strzeżone przez ratowników. My jako WOPR też dozorujemy te miejsca, które są nieobjęte kąpieliskami, czyli wody otwarte, tak zwane rzeki, jeziora i tam staramy się być. Nie możemy być wszędzie. Tak duży jest akwenów na Dolnym Śląsku, że nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Ale apelujemy, żeby korzystać tylko z tych miejsc, które faktycznie mogą być bezpieczne. Na pewno nie sami, na pewno nie wchodzimy do rzek. Szczególnie takiej rzeki jak Odra, która jest szlakiem żeglugowym i tam w ogóle nie powinniśmy wchodzić nawet na chwilę. Czasami ratownicy pływając na patrolach zwracają uwagę komuś, że ktoś pływa w wodzie, ale on tylko chce na chwilę tylko się schłodzić. Każde wejście do wody jest niebezpieczne, ponieważ szlak żeglugowy jest traktowany jak szlak, jak autostrada. Jeżeli na autostradzie jeżdżą samochody, po autostradzie nie chodzimy. Wcale tam nie musi być żadnych znaków, że nie można pieszo chodzić, bo o tym mówią przepisy. Podobnie traktujemy rzekę Odrę. Jest to szlak żeglugowy, tam pływają statki, większe, mniejsze, ten statek się nie zatrzyma, nie możemy utrudniać ruchu. Nawet jak się popatrzymy na prawo, na lewo i wydaje nam się, że nikogo nie ma, to mogę sobie wejść do wody. Za chwileczkę przypłynie motorówka, przypłynie bardzo szybko poruszający się skuter wodny, może nas nie zauważyć. Ta głowa, która występuje nad lustrem wody, to jest tylko taki punkcik. Ktoś w ferworze walki, w czasie zabawy może tego nie zauważyć. Pamiętajmy jeszcze, że część łodzi, które pływają po Odrze, to są jednostki, które są wypożyczane bez posiadania uprawnień. To są te najmniejsze silniki do 15 koni, ale to jest duża łódka, kilku, 4-5-metrowa, która naprawdę szybko płynie. Te osoby teoretycznie nie mają pojęcia o tym, jak zachować się i one mogą nie wiedzieć o tym, jak się łódka zareaguje. Nawet na wyłączonym silniku ta łódka swoją dynamiką, swoją inercją płynie dalej, więc może ta osoba nie zareagować właściwie, nie możemy na tym polegać. Apelujemy, nie wchodzimy do Odry nawet na chwilę. Odra jest naprawdę rzeką bardzo niebezpieczną. W centrum miasta, tam są pionowe ściany, jeżeli ktoś wpadnie do wody, ciężko będzie mu wyjść na górę.
1: O jakich okolicach pan myśli?
2: No, chociażby Ostrów Tumski. Tam są wszędzie pionowe, poza wyspami, ale po drugiej stronie proszę zwrócić uwagę, że są pionowe ściany, nawet jeżeli ktoś tam wpadnie, ciężko będzie mu wyjść na górę. Samo centrum miasta. Poza centrum miasta rzeka, przez to, że jest uregulowana, ma przy nabrzeżu specjalne wzmocnienia. To są takie dość duże bryły, kostki betonowe, kamienne, które wzmacniają nabrzeże, ale uniemożliwiają wejście lub wyjście, ponieważ może nam noga gdzieś wpaść między te kamienie i będziemy unieruchomieni. Pamiętajmy jeszcze, że rzeka jako szlak żeglowny jest pogłębiana. Ona ma średnią głębokość 2-2,5 metra, ale ta głębokość już jest niejednokrotnie zaraz przy brzegu. Jeżeli wchodzimy do wody, chcemy się schłodzić, zrobimy pierwszy krok, miniemy te kamienie, mamy wody po kolana, zrobimy drugi krok, mamy wodę do pasa, jest pięknie, chcemy się schłodzić, ale przy trzecim kroku już jest 2 metry. Jak wpadniemy, możemy nie wrócić w to samo miejsce. Pamiętajmy, że też rzeka płynie. Więc jeżeli ktoś nie trafi w to miejsce, do którego wchodził, to może już nie mieć szansy powrotu.
0: Bezpieczny Wrocław.
3: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku. Bom.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: A co jeżeli ktoś jednak chciałby spróbować? Założę kamizelkę. To mi pomoże. Ratownicy raczej odradzają w ogóle wchodzenie do rzek.
2: Nie, no odradzamy. No wejście w kamizelce to jest ucieczka do przodu, że niby jestem bezpieczny, bo jestem w kamizelce. I jeżeli nie wchodzimy, jest zakaz kąpieli i pływania, to nie ma znaczenia, czy ktoś jest ubrany, czy rozebrany, czy kamizelkę ma, czy nie ma kamizelki. Po prostu nie robimy. Kamizelki oczywiście ratunkowe zalecamy, żeby nosić i zakładać, ale na tych najmniejszych jednostkach pływających. Te duże łódki, takie pasażerskie, nie, tam ma być sprzęt na pokładzie. Te jachty prywatne też duże, 5-8-metrowe, też nie ma obowiązku, żeby te osoby zakładały kamizelkę, no poza dziećmi. Tu dziecko, jeżeli jest naprawdę kilkuletnie, to żeby lepiej miało taką kamizelkę założoną na siebie. Nawet jak dzieci ostatnio spotkaliśmy, ktoś mówi, ale moje dziecko doskonale pływa. No 5-6-latek doskonale pływa, no pewnie tak, w oczach rodziców. Tylko pytanie, jak się zachowa, jak gwałtownie wpadnie do wody. Więc te dzieci, żeby też miały zapięte. Natomiast na tych najmniejszych jednostkach, kajaki, rowerki wodne, czy te łódki na przykład wypożyczone bez uprawnień, to też zalecamy, żeby osoby, które tam pływają, żeby miały założone i zapięte kamizelki ratunkowe, szczególnie jeżeli chodzi o kajaki. Dlaczego?
1: To chyba obowiązek tych, którzy wypożyczają nam sprzęt, żeby wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia.
2: Obowiązek jest i te osoby dostają to zabezpieczenie, ale jednokrotnie, już teraz rzadziej, ale spotykamy, szczególnie w upalne dni, że siadamy na tych kamizelkach w kajakach. Bo jest wtedy wygodnie, nie jest twardo, tylko pamiętajmy, jeżeli kajak się wywróci, no to my polecimy w jedną stronę, kamizelka w drugą stronę. Jeżeli nie pływamy lub słabo pływamy, możemy do tej kamizelki już nie dopłynąć. Rzeka płynie, kamizelka będzie uciekała, nie dogonimy jej. No ktoś powie, że no właściwie to jest niekomfortowo, że zwracam uwagę, że zawsze dobrze pływamy, bo już wielokrotnie korzystaliśmy z wypożyczalni kajaków, ale nigdy się nic nie stało. Nie chodzi tylko o nas, chodzi o innych użytkowników drogi. Ktoś będzie płynął łódką, wytworzy falę, zderzymy się, wywrócimy się z innym kajakiem, jesteśmy w wodzie i wtedy naprawdę na ratunek może być za późno. Może podam taki przykład dość drastyczny, ale sprzed 2 tygodni wypadek ze zbiornika w Mietkowie, czyli dwie osoby, które chciały popłynąć sobie na supie. Sup to jest taka dmuchana deska z jednym wiosłem, stoi się na tym lub klęczy i można tym się przemieszczać. Coraz bardziej popularny sprzęt taki turystyczny, rekreacyjny. I chciały sobie popłynąć na wyspę Mietków. Proszę Państwa, to jest zbiornik, który ma 4,5 km na 2,5 km. To jest 10 km kwadratowych wody. Mniej więcej 800 metrów od brzegu jest wyspa. Te osoby popłynęły na tą wyspę. No, nieopatrznie zmieniła się pogoda, wiatr, tak czy inaczej wpadły do wody. Teraz tak, ani jedna, ani druga osoba nie miała założonej kamizelki ratunkowej na siebie, w ogóle nie było nawet na pokładzie, nawet gdyby były, to by nie zdążyły założyć. I uwaga, i te dwie osoby nie potrafiły pływać. W warunkach zmiennych, wiatru, wysokiej fali, spadły z tych urządzeń, ze supów. Jedną osobę bardzo szybko ratownicy WOPR-u podjęli na brzeg, natomiast druga osoba została odnaleziona dopiero po 4 dniach, niestety utonęła. I to jest przypadek na to, że mamy świadomość, że nie potrafimy pływać, że nam się nic nie stanie, nie musimy nic zakładać, bo zawsze było bezpiecznie. To jest przykład na to, że jednak musimy zawsze mieć ten zdrowy rozsądek, musi nami kierować i jeżeli wchodzimy na jednostki pływające, apelujemy, zakładajmy, zapinajmy kamizelki. Nawet kamizelka założona za plecy, ale nie zapięta, po wpadnięciu do wody może z nas spaść. Nie pomoże nam. To niestety tak jest, że tych wypadków nad wodą właściwie statystycznie jest tyle samo co roku. Na Dolnym Śląsku to jest około 40, 38, 40, w całej Polsce ponad 400, 420, 440. Tu mówiliśmy o samym czerwcu, tylko pamiętajmy, że to jest od 1 stycznia do 31 grudnia są wypadki, ponieważ akurat Wrocław jest w takim miejscu, gdzie korzystamy z tej wody przez cały rok. Te wypożyczalnie pracują już od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Bardzo chętnie wchodzimy, no właśnie, żeby się pokąpać, grillujemy po grillach, które są na tych terenach przywodnych. Chcemy wejść do wody, popływać. Mówimy tutaj też o osobach, które korzystają w inny sposób z tej wody. Mówimy o to o wędkarzach na przykład, które też często się zdarzały przypadki, ale musimy być bezpieczni. Na pewno nie wchodzimy nad wodę tam, gdzie jesteśmy odosobnieni, dlatego że w każdym przypadku, gdyby cokolwiek nam się stało, to musi być ktoś, kto ewentualnie zwróci na to uwagę, wezwie pomoc.
1: Zawiadomi służby.
2: Albo sam może pomóc. No, z tym wchodzeniem, ratowaniem to też zaraz powiemy, czego nie wolno robić, a w jaki sposób można pomóc.
0: Radio Leśne.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Wracając jeszcze do samych tych zdarzeń, wypadków, pamiętajmy, i to może być dość dziwne Państwo, co usłyszycie, ale 60-70% wszystkich wypadków nad wodą to są wypadki 3-4 metry od brzegów. Czyli osoba, która wpadła, ona jest bardzo blisko nas. To nie jest osoba, która jest tam 100-200 metrów od nas. Możemy udzielić pomocy. W większości reakcja jest nasza taka, wejdźmy do wody, ratujmy. Ale to może się skończyć tragicznie, bo pamiętajmy, że te 3-4 metry od brzegu, jeżeli ta osoba już nie stoi, to jest głębokość 2 metry. I tu nie ma znaczenia, czy jest 2 metry, czy jest 8 metrów. Nie mamy gruntu pod nogami i nie możemy stanąć. Niejednokrotnie w rzekach szczególnie ten grunt nie jest wcale twardy. To nie jest piaseczek, to jest muł. Wsadzimy nogę do wody i nagle ona nam się tam zagłębia 30, 40, 50 centymetrów. Nie mamy punktu odbicia. Jeżeli będziemy próbować chodzić do wody, no to może się skończyć też tragicznie. Każdy mówi, no ale przecież ja potrafię pływać. Tylko proszę Państwa, umiejętność pływania, nawet z kartą pływacką, a umiejętność ratowania w wodzie, to są dwie różne rzeczy. Ta osoba w wodzie walczy o życie, ona jest bardzo agresywna, ona skoczy na nas, będzie nas przytapiała, będzie chciała wyjść do góry. Osoba, która nie jest przygotowana, nie jest przeszkolona, może mieć problemy. Przykład, przed 2 tygodni z nadmorza. Dzieci tonęły, ojciec poszedł ratować dzieci, dzieci uratowali, a ojciec niestety zginął, bo ratuje. Pytanie, czy umiejętności wystarczały? Pamiętajmy, każde wejście do wody, nawet dla przeszkolonego ratownika wodnego, to jest ryzyko. To jest ryzyko. Tutaj musimy pamiętać, że najlepszym sposobem ratowania to jest wzywanie pomocy. Wzywanie pomocy, dzwonienie na numery alarmowe, czyli 984 na Dolnym Śląsku dla ratowników WOPR-u lub 112, numer europejski, które oba numery uruchamiają cały system. Po zadzwonieniu już służby jadą. O tym czasie dojazdu to też zaraz za chwileczkę powiem. Ale widzimy, że ktoś tonie. Dzwońmy i krzyczmy. Krzyczmy ratunku. Dlaczego? Dlatego, że wśród osób, które są obok, nie wiem, wędkarz, osoba przejeżdżająca rowerem, pani z wózkiem, to mogą być osoby, które są przeszkolonymi ratownikami i będą wiedziały, jak zareagować. Na Dolnym Śląsku ratowników WOPR-u, proszę Państwa, jest ponad 9 tysięcy. To jest wprawdzie 1200-1300 osób ma uprawnienia ratownicze aktualne, które pozwalają na to, żeby prowadzić pracę jako ratownik, ale te pozostałe prawie 8 tysięcy to są osoby, które były przeszkolone 10, 20, 30 lat temu. To są nasi wujkowie, nasi dziadkowie, bracia. Oni już nie mają uprawnień do pracy, ale oni wiedzą, jak to zrobić. Oni zareagują, oni potrafią wejść do wody i ratować. Więc to jest pierwsza deska ratunku. Druga deska ratunku, spróbujmy tej osobie pomóc, ale nie wchodząc do wody. I każdy mówi, dobrze, to podajmy gałąź, podajmy drabinę. No ciężko jest w centrum miasta znaleźć gałąź 3-4-metrową, bo one są na wysokości kilku metrów. Drabiny też nie znajdziemy bardzo szybko. Ale co możemy podać? Możemy podać, proszę Państwa, no zrobić taki łańcuch życia, ale z naszych ubrań. Czyli związać dwa rękawy, dwie nogawki, i postarać się rzucić takiej osobie. Jeżeli jesteśmy samochodem na brzegu, linkę do holowania może ktoś ma, rzucić tą linkę. Tylko pytanie, czy ta osoba złapie tą linkę. My od wielu, wielu lat propagujemy taki sposób ratowania, który jest bardzo prosty. Bardzo prosty, aż wręcz osoby, które się z nim zapoznają, są zszokowane, że tak łatwo można osobie pomóc. Proszę sobie wyobrazić, ile jest potrzebne powietrza w litrach, żeby dorosłego człowieka utrzymać na lustrze wody. No proszę sobie tam pomyśleć i spróbować wytypować, czy to jest 5 litrów, czy 10 litrów powietrza. No koło ratunkowe ma wyporność około 40 litrów. No wiadro to jest 10 litrów, więc pytanie, ile tego powietrza jest potrzebne. Proszę Państwa, proszę zobaczyć piłka. Piłka do siatkówki. Jeżeli się złapiemy tą piłką, to się utrzymamy na tej piłce. I teraz szok. Wyobraźcie sobie Państwo takie rękawki, które zakładają osoby, które nie potrafią pływać. Takie motylki na przedramienia. Na jedną rękę motylek, na drugą rękę motylek. Ta osoba nie utonie. Dlaczego? Bo na każdej ręce ma ponad litr powietrza. Czyli 2-2,5 litra powietrza utrzymuje dorosłego człowieka na lustrze wody. Ale musimy zrobić takie prowizoryczne koło ratunkowe. Skąd? Butelki. Pusta plastikowa butelka. Od kilku lat jesteśmy zobowiązani w przepisach unijnych, żeby nakrętki były przymocowane do butelki. Zakręcamy taką butelkę. Dwie butelki litrowe utrzymają dorosłego człowieka na lustrze wody. Ale co z tymi butelkami zrobić? Jak rzucimy komuś piłkę albo rzucimy butelkę, osoba, która tonie, nie złapie, bo by musiała mieć dwie ręce. Nawet dobry pływak, żeby złapać butelkę, potrzebuje dwóch rąk. Pamiętajmy, jest mokro, jest ślisko, to ucieka. Ta chwytność naszych rąk też jest ograniczona, więc potrzebujemy. Więc co musimy zrobić? Te butelki musimy wsadzić do ubrania. czyli ściągamy bluzę, ściągamy spodnie. My wiemy, że to trzeba się rozebrać, ale pamiętajmy, ratujemy życie ludzkie, więc poświęcamy to ubranie, nawet które kosztuje tam kilkaset złotych, po to, żeby kogoś uratować. Zawiążmy supełek na rękawach, na nogawkach, do tych rękawów czy nogawek wsadźmy do jednej butelkę, do drugiej butelkę, potem zwiążemy te rękawy, nogawki i taki pakiet, czyli butelki umieszczone w ubraniu, rzucone na wodę, ta osoba nawet jedną ręką za ten materiał chwyci i może się utrzymać. Nie chodzi o to, żeby ta osoba wyszła na górę, usiadła tak jak na kole ratunkowym. Chodzi o to, że przytrzymując się będzie miała zawsze głowę nad lustrem wody i będzie oddychała.
0: Bezpieczny Wrocław.

0: Czy w takiej sytuacji sprawdziłyby się też puszki aluminiowe po napojach?
1: No raczej nie, dlatego że nie jesteśmy w stanie zamknąć. Pamiętajmy też, że butelki na przykład szklane też trochę ważą, więc tutaj ta wyporność była większa. Druga rzecz to jest rzucenie. Rzucamy na 3-4 metry i rzucamy szklaną butelką, a trafimy w głowę, to mamy problem. Jak trafimy plastikiem, nic się nie stanie. Oczywiście też pytanie, jak daleko możemy rzucić. Jeżeli mamy ten pakiet i nie trafimy rzucając, to on odpłynie. Natomiast wracając do rozmowy sprzed kilku minut, jeżeli inne ubrania, 3-4 ubrania zwiążemy, rękawy, nogawki, to przez 3-4 ubrania już tworzymy taki łańcuch, który ma te 3-4 metry i możemy rzucić. Nie trafimy, wracamy z powrotem na brzeg, rzucamy jeszcze raz, aż do skutku. To może też być, proszę Państwa, pojemnik na przykład po płynie do spryskiwacza w samochodzie. Wyjdziemy na ulicę, nie bójmy się, zatrzymajmy samochód, powiemy, że kogoś ratujemy, prosimy o spryskiwacz. No, nie wierzę, że kierowca, który się zatrzyma i kupił spryskiwacz za kilka złotych, nie wyleje tego spryskiwacza, żeby pusty kanisterek rzucić. Nawet niekoniecznie pusty, bo żeby rzucić pustymi butelkami, to one daleko nie polecą, ale jeżeli w tych butelkach zostawimy dosłownie pół szklanki wody, to ta butelka poleci daleko, na te 3-4 metry. Na tyle, że będzie miała jeszcze wyporność, albo będzie się utrzymywała. To jest najprostszy sposób. Pytanie, skąd wziąć butelkę? No w takie dni upalne, jak dzisiaj, weekend, gdzie jest 26-28 stopni, nosimy przy sobie picie, bo nosimy. Poprosić kogoś, proszę dać butelkę. No teoretycznie można powiedzieć, że można znaleźć w śmietniku, ale od kiedy są kaucyjne butelki, to czasami one nie trafiają do śmietnika, tylko zabieramy je ze sobą, ale też poprosić, krzyknąć po prostu, czy ktoś może dać pustą butelkę. I to, co w butelce jest, po prostu wylać, zakręcić butelkę, pamiętajmy, zakręcamy butelkę i rzucamy. A propos kierowców, raczej zbiorniki po spryskiwaczu, po płynie do spryskiwacza, tak, ale jeżeli tam są inne płyny typu, nie wiem, borygo czy oleje, to raczej tego nie wylewamy ze względów ekologicznych, tak żebyśmy tam nie mieli żadnych problemów. Ale taki też pakiet wsadzony do ubrania, rzucony, może komuś pomóc, więc przestrzegamy. Nie wchodźmy do wody sami, nie ratujemy, jeżeli nie jesteśmy ratownikami. Jeżeli zadzwonimy na numer 112-984, służby już jadą, no i możemy taką osobę ratować, bo tutaj musimy pamiętać o czasie. Osoba, która wpadnie do wody, nie tonie od razu. Jeżeli od razu widzimy taką sytuację i zadzwonimy, no to mamy potem czas od 3 do 6 minut, żeby tą osobę ratować. 984 lub 112. 984 to jest numer tak zwany ustawowy do ratownictwa wodnego. Na Dolnym Śląsku Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe obsługuje na całym terenie. Dzwoniąc do nas, proszę przekazać informację, co się stało, gdzie się stało. My sami wysyłamy nasze zespoły ratownicze, ale też powiadamiamy inne służby. I ten czas, 3 do 6 minut, to jest czas, gdzie możemy właśnie ściągnąć ubranie, zawiązać, rzucić, krzyczeć, ale służby już jadą. I faktycznie w ciągu kilkunastu minut te służby powinny dojechać, bo to niekoniecznie muszą być ratownicy WOPR-u, ale też taki sygnał dostają wszystkie służby, w tym policja. I może się okazać, że pierwszy przyjdzie patrol policji, który będzie w stanie nam pomóc. To są też osoby, które są przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy medycznej, tego podstawowego KPP. I tutaj te akcje są naprawdę bardzo sprawne. My w przeciągu kilkunastu minut jesteśmy w stanie dotrzeć do większości obiektów, które są wykorzystywane przez osoby, które korzystają z tych nawet nieszerzonych kąpielisk. Mamy kilka swoich baz, mamy punktów takich, gdzie ratownicy dyżurują. Szczególnie to, jeżeli chodzi o Wrocław, baza na ulicy Nagrobli. Do centrum miasta, do mostu Grunwaldzkiego Pokoju mamy około kilometra. Do Wyspy Słodowej lekko ponad 2 km. Jeżeli łódka płynie z prędkością 60 km na godzinę, to po 2-3 minutach jest na miejscu. Więc tutaj faktycznie jakieś zdarzenie, szczególnie w centrum miasta, a tu jest najwięcej wypadków, no to jesteśmy w stanie w przeciągu 2-3 minut dotrzeć. I to całkowicie wystarczy. Prośba tylko osoba zgłaszająca, żeby została w miejscu zdarzenia i dosłownie palcem pokazała ratownikom, co się dzieje. Ponieważ mimo, że jest taka zasada, że zostajemy w miejscu zgłoszenia, to niejednokrotnie osoba, która zgłasza po 2-3 minutach, jak się dopytujemy, gdzie było zdarzenie, no to już opuściła to miejsce, nie jest w stanie nam wskazać. No i proszę sobie wyobrazić, mamy rzekę Odrę i ktoś mówi, tu ktoś wpadł do wody w Odrze, nie znajdziemy. Jak pokażę palcem, gdzie, jesteśmy w stanie podjąć działania. Oczywiście osoby, które dobrze pływają, czy bardzo dobrze pływają, zapraszamy też na szkolenia ratowników, bo niekoniecznie trzeba być potem ratownikiem pracującym, ale dowiecie się Państwo, w jaki sposób można komuś pomóc i to przeszkolenie też medyczne pozwoli nawet na wykorzystanie tego niekoniecznie na plażach, na kąpieliskach, ale na ulicy, w domu. Będziemy wiedzieć, jak udzielić po prostu pomocy. Zapraszamy, we wrześniu ruszamy z nowymi kursami.
2: Bezpieczny Wrocław. Tu Radio Rodzina.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: O kluczowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą rozmawiamy z prezesem WOPR-u na Dolnym Śląsku. Panie prezesie, które akweny, gdybyśmy tak spojrzeli na Wrocław i okolice, można uznać za najtrudniejsze i dlaczego?
2: Wspominaliśmy już o rzece Odrze. To jest naprawdę trudny akwen, ze względu przede wszystkim na nurt, na to, że korzystają z tego jednostki pływające różnych typów. Ostatnio nawet pokazały się takie deski, które są napędzane silnikiem. One się unoszą mniej więcej pół metra nad lustrem wody i to jest deska, której nie słychać. Ona płynie z prędkością 40 km na godzinę. Wchodzimy do wody, nie widzimy tego, ktoś się bardzo szybko do nas zbliża. Więc tu szczególnie osoby, które pływają kajakami, nagle bez oglądania się zmieniamy kierunek na prawo, na lewo. Ta deska może napłynąć, ponieważ nie może się zatrzymać, nie ma takiej manewrowości. Pozostałe akweny, które są niebezpieczne, na które musimy zwracać uwagę, no przede wszystkim te, gdzie występują zjawiska pogodowe. Zalew Mietkowski. Zalew Mietkowski jest przepięknym zbiornikiem. Jest tam możliwość wypuszczenia sprzętu pływającego i żaglówki Omega, i supy, i rowerki wodne, i kajaki, ale pamiętajmy, tam w przypadku zmiany pogody w przeciągu dosłownie godziny powstaje fala. Zdarzało się, że ta fala miała nawet ponad metr wysokości, więc nie każda jednostka sobie poradzi. I tutaj zasada jest taka, że jeżeli korzystamy z jakiegokolwiek sprzętu pływającego, czy idziemy popływać sobie, zawsze, podobnie jak w górach, sprawdzajmy pogodę, czy są jakieś zagrożenia. Jeżeli mamy komunikaty informujące, że jest zagrożenie, że silny wiatr, zrezygnujmy, nie wchodźmy na te akweny. Tam akcje są naprawdę utrudnione, chociażby ze względu na obszar 10 km2, to jest naprawdę duży obszar, który trzeba pilnować. U nas, jeżeli chodzi o sam Wrocław i okolice, no przede wszystkim nie korzystamy z miejsc, które są objęte zakazem kąpieli, czyli przy budowlach hydrotechnicznych, przypomnę, to są śluzy, to są jazy, no przy mostach też nie wchodzimy do wody z różnych względów, ale tam są miejsca bardzo, bardzo niebezpieczne. Niektóre są oznaczone, niektóre są nieoznaczone, nie patrzmy na to. Musimy przestrzegać tej zasady, że jeżeli zbierzamy się do jazu, przypomnę, jazd to jest taki spad wody, tak jakby mały wodospad. Tam jest fajnie, bo jest chłodniej troszeczkę, ale tam woda, szczególnie na dole, jest bardzo niebezpieczna. Jeżeli bawimy się u góry i wciągnie nas, to jednak z tych pół metra, metra czy dwóch metrów możemy spaść na dół. I tutaj no, też ratunek będzie bardzo, bardzo utrudniony, więc w tych okolicach nie korzystamy. Ja przypomnę, że we Wrocławiu mamy 7 czynnych śluz, 9 jazów, więc tych miejsc takich bardzo niebezpiecznych jest bardzo dużo. Sama Wyspa Słodowa, gdzie faktycznie na wyspie są umieszczone na słupach, przy lampach znaki zakaz wchodzenia wody, zakaz kąpieli, ale tam też bardzo dużo osób po prostu wchodzi do wody po to, żeby się schłodzić. To są te takie zabawy młodzieży, wchodzenie w ubraniu, zabawa z ratownikami, jest ratownik, to wejdę, zobaczę, jak zareaguje, zdarzają się takie sytuacje, to wszystko może się skończyć też nałożeniem mandatu karnego przez policję, więc tutaj musimy na to zwracać uwagę. Oczywiście w miejscach, gdzie są przystanie, jachty, tam też do wody nie wchodzimy, po prostu załoga, która płynie, może nas po prostu nie zobaczyć. Także tutaj przestrzegamy, korzystajmy tylko z tych miejsc, które są wyznaczone. Mamy trochę kąpielisk we Wrocławiu, tak jak wspomniałem, są one też płatne, ale są miejsca takie zwyczajowe, wykorzystywane do kąpieli, gdzie jest dużo osób, plażujemy, jest bezpiecznie. Naszym zdaniem nie ma ratowników, więc to też prosimy, żeby obserwować współćwiczących osoby, czy ktoś się inaczej nie zachowuje, czy ktoś nie wymaga pomocy. Ogólnie mówiąc, korzystajmy z miejsc tylko, gdzie są ratownicy. Natomiast tam, gdzie nie ma ratowników, unikajmy przede wszystkim wchodzenia do wody pojedynczo, unikajmy wchodzenia do wody po zmroku, w miejscach odosobnionych. No i alkohol, bez alkoholu. Alkohol z wodą w parzeniu idzie, ten organizm troszeczkę inaczej reaguje, jeżeli będziemy mieli nawet chęć napicia się alkoholu, to już do wody, proszę Państwa, nie wchodźmy. Jeżeli leżymy po 2-3 godziny na słońcu, napijemy się jedno czy dwa piwko, no wydaje nam się, że to jest nic. Ale wejście do wody potem może spowodować, że organizm inaczej zareaguje. Nawet, wiecie Państwo, są takie sytuacje, gdzie leżymy albo siedzimy i gwałtownie stajemy zmęczeni, szczególnie po kąpieli słonecznej i okazuje się, że mamy ciemno w oczach, że coś tam się z nami dzieje. Podobna sytuacja jest, jeżeli chcemy się schłodzić, jeżeli idziemy nad wodę i nagle gwałtownie się nachylamy, żeby chociaż twarz albo kark schłodzić. W tym momencie może się okazać, że faktycznie mroczki przed oczami, wpadamy do wody, No i wtedy już są problemy. Więc jeżeli jesteśmy sami, jest to bardzo duże ryzyko. Jeżeli jesteśmy w innym towarzystwie, nawet nie naszym, są osoby obok, no to bardzo też prosimy, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy. Oczywiście bez głupich zabaw i żartów, bo czasami sobie takie osoby żartują, że tak się bawią, ale tutaj my wolimy przyjechać 2-3 razy do tak zwanego fałszywego alarmu, niż żeby raz była jakaś tragedia. No, nie wspominałem tutaj jeszcze o temperaturze wody, że jeżeli ta temperatura wody, już teraz się woda nagrzała, w większości jest to temperatura powyżej 18 stopni, 20-22, natomiast są takie miejsca też, gdzie jednak ten dopływ wody, szczególnie w terenach górzystych, te strumienie, jeszcze potoki, które spływają z gór, a tam, przypomnę, jeszcze jest bardzo chłodno, może być tak, że ta woda może być chłodniejsza i tutaj zachodzi już ta zasada też walki organizmem z niską temperaturą, czyli hipotermia, podobnie jak w przypadku morsowania na przykład w zimie.

0: Jakie rady miałby pan dla osób, które nie potrafią pływać i z zasady trzymają się z daleka od zbiorników wodnych, ale jeżeli przez przypadek dojdzie do takiej sytuacji, że znajdą się w tej wodzie, jak zachować się w wodzie, żeby też nie poddać się tej panice, a jednak próbować utrzymać się na powierzchni wody?
1: No dwie rzeczy. To możemy tak mówić katalogowo, że powinniśmy zrobić to i tamto. Pamiętajmy, wpadniemy do wody, walczymy o życie. Walczymy o życie, takie hollywoodzkie tonięcia, że ktoś podnosi ręce do góry i krzyczy ratunku, ratunku, to tak nie jest. To są te pierwsze fazy tonięcia takiego klasycznego, czyli jeżeli zorientujemy się, że faktycznie straciliśmy grunt pod nogami, że toniemy, to pierwsze co to jest, zamykamy usta. Po prostu nie oddychamy. Nie mam możliwości krzyczenia. Oczywiście my byśmy bardzo chcieli, żeby ta osoba wiedziała, jak się zachować, czyli dłonie na pewno nie podnosimy do góry, tak zwane hollywoodzkie tonięcie, bo wtedy każde podniesienie rąk do góry powoduje, że się zanurzamy. Najprościej by było, gdybyśmy faktycznie na poziomie lustra wody, pod lustrem wody na prawo, lewo pracowali rękoma i starali się położyć na plecy. Łatwo nam jest mówić, ale osoba, która faktycznie tonie, jednak zamyka te usta. Kolejna faza tonięcia to jest ta absorpcja tej takiej piany z wodą, tak? Czyli już zaczynamy, chcemy oddychać i łapiemy raz na powierzchni wody, raz na granicy z pianą, raz pod wodą łapiemy te oddechy i one są jednokrotnie z wodą, więc tu zaczynamy już płynąć. Ta osoba w dalszym ciągu nie będzie krzyczała. Nie będzie krzyczała, to są tak zwane ciche tonięcia. Przeważnie ratownik, który obserwuje, to jest w stanie po kilku miesiącach, kilku sezonach wyłapać taką osobę z tłumu, że taka osoba się źle zachowuje. Ale to nie jest osoba, która macha. Też przestrzegamy przed zabawami, szczególnie dzieci, które krzyczą sobie ratunku, pomocy. No to są zawsze fałszywe alarmy. Jeżeli słyszymy to kilka razy na godzinę, no to staramy się zwracać uwagę może nie tyle dzieciom, co opiekunom tych dzieci, żeby właśnie takich rzeczy nie robiły. Ale my wiemy, że osoba, która tonie, nie krzyczy. Może krzyczeć obok osoba, która widzi tonięcie, o to apelujemy. I wtedy powinna pokazać ratunku, ratunku i pokazać palcem, że coś się obok dzieje, wtedy ratownicy, jeżeli są na miejscu, podejmą interwencję. Pamiętajmy to, co mówiłem, że też mogą na plaży być osoby, które są przeszkolone, nie są na służbie, ale będą w stanie udzielić pomocy. To jest bardzo ważne, tych interwencji mamy bardzo dużo, chociaż coraz mniej osób tonie, tych takich typowo pływających. To też musicie Państwo zwrócić uwagę, że ponad 60% wszystkich wypadków utonień przez ostatnie lata to są osoby 50+, to są 60-70-latkowie, to są osoby, które teoretycznie powinny wiedzieć, jak się zachować, ale niestety nie. No wiele czynników ma wpływ na to. Niejednokrotnie znajdujemy te osoby kompletnie ubrane, więc to nie jest osoba, która wchodzi do wody i pływa, ale to jest właśnie wpadnięcie. No to, co wspominałem wcześniej, nachylenie się gwałtowne. Pamiętajmy, że młodsi już nie będziemy. Jeżeli 5 lat temu pływaliśmy, teraz już możemy nie pływać. Choroby układu krążenia, oddychania, choroby inne, które powodują, że przyjmujemy jakieś leki, osłabiają nasz organizm. No i to ma chyba właśnie wpływ na to, że tych wypadków, utonięć tych osób starszych jest coraz więcej. Dzieci właśnie mniej. Możliwe, że edukacja w szkołach, możliwe, że umiejętność pływania, coraz więcej mamy pływalni, coraz więcej młodych ludzi pływa, więc tutaj ten odsetek jest bardzo mały, ale te osoby właśnie 50-60+, plus samo podejście tych osób w stosunku na przykład do ratowników. Jeżeli młody człowiek, 20-latek podpływa i prosi, zwraca uwagę, że nie należy się tak czy inaczej zachowywać, niejednokrotnie spotykamy się może nie tyle z agresją, co z takim odrzuceniem, że nie będzie młody człowiek mówił, co mam robić, bo ja tu zawsze pływałem, będę pływał i co mi zrobisz i tak. No i okazuje się, że potem po jakimś czasie są wypadki. No niestety przy osobach starszych też apelujemy, żeby jednak zwracać uwagę na uwagi, które przekazują, czy to ratownicy WOPR-u, czy to policjanci, czy to inni użytkownicy. Bo czasami ktoś, kto pływa tą prywatną łódką, płynie, też nam zwraca uwagę, proszę tu nie pływać. No powinniśmy się do tego zastosować. Te osoby wiedzą, jakie jest zagrożenie. Więc apelujemy o to, żeby przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek, nie wchodzić do miejsc, które są niebezpieczne.
2: Bezpieczny Wrocław.
0: Rozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o interwencjach, ale też bardzo ważna w tym zakresie jest profilaktyka. I Państwo są obecni na różnego rodzaju wydarzeniach, organizowanych też przez miasto Wrocław. Jak to wygląda, jeżeli na przykład w wakacje są jakieś pikniki dla mieszkańców? O co najczęściej pytają mieszkańcy? Czy Państwo chętnie biorą udział w tego typu akcjach?
1: Tak, jeżeli możemy, to bierzemy udział. Niejednokrotnie te akcje się nakładają na siebie. Mieliśmy w tym roku już takie weekendy, że na 3-4, w 3-4 miejscach byliśmy zapraszani, nie możemy być wszędzie. Pamiętajmy, że przede wszystkim musimy pilnować wody. Natomiast jak już bierzemy udział, to tak, pokazujemy sprzęt, pokazujemy jak go użyć. Tym najmłodszym pokazujemy jak zakładać, zapinać kamizelki. To jest tak jak jazda samochodem. Jeżeli mówi się dorosłym osobom, żeby zapinać pasy, to już w szkole, w przedszkolu dzieci się

0: go. No akurat te przepisy reguluje ustawodawca, ale chodzi o to, żeby osoba jeszcze przed wiekiem uzyskania 18 lat zdobyła uprawnienia. Bo jak ktoś się urodził w grudniu, w styczniu czy w lutym, to trudno jest wtedy kursy ratownicze robić, ale jeżeli zrobi to na jesień, to z chwilą, kiedy ukończy 18 rok życia, następnego dnia może pracować jako ratownik i to jest doskonała szkoła życia dla młodych ludzi, bo przeważnie to są ostatnie klasy szkoły średniej i początek studiów. Jest to też, rodzicom od razu podpowiadamy, szkoła życia i przetrwanie. Jeżeli ratownik na miesiąc, na dwa miesiące pojedzie sobie nad morze, no jest samodzielne, to też uczy samodzielności, dyscypliny, bo niestety tam już nie będzie takiego luziku, tylko tam mamy pewnego rodzaju odpowiedzialność, ale jest to też doskonały sposób na to, żeby sobie dorobić do tego budżetu domowego, czy do tego kieszonkowego. Są to pieniądze naprawdę poważne. No w tym roku nad morzem to są rzędy 8-9 tysięcy złotych na rękę za miesiąc pracy, więc 9 tysięcy złotych to dla młodego człowieka, myślę, że jak popracuje w lipcu, to w sierpniu będzie mógł sobie zorganizować wspaniałe wakacje. Oczywiście w czasie roku szkolnego też możemy pracować na pływalniach, na kąpieliskach. Tych obiektów jest bardzo dużo. Pamiętajmy, że ratownictwo to jest taki okres, no właśnie, końca szkoły średniej, początek studiów, gdzie przez 3-4 lata sobie jakoś tam dorabiamy. Potem idziemy do pracy, już nie mamy czasu na to, żeby pracować jak ratownicy. Przychodzi nowe pokolenie, to ta rotacja jest bardzo duża, tak więc co 4 lata się wymieniają, chyba że to są ratownicy zawodowi, którzy tak jak u nas pracują 24 godziny na dobę na dyżurach, ale to jest grupka z tych 1500 ratowników, to jest grupka 60-70 osób, które na zmianę pilnują bezpieczeństwa na całym województwie. Wracając do tych pikników jeszcze, faktycznie osoby, które przychodzą, są zaskoczone, bo każdy ratownika kojarzy właśnie z pływalnią, z kąpieliską, z kimś, co stoi z gwizdkiem. Jeżeli opowiadamy, że jesteśmy nad wodą, że pływamy łodziami po jeziorach, po rzekach, no to faktycznie tak. To są osoby, które my tak, widzieliśmy, no nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi. My chcemy być jak najbliżej miejsca zdarzenia. Ta komunikacja, wypadek, telefon 984 lub 112 uruchamia system. Zdarzało nam się w tym roku, to muszę powiedzieć, że na jednym z mostów było zdarzenie. Osoba, która stała na moście, miała tam problemy, powiedzmy, swoje i zadzwoniła na 112. 112 powiadomił nas, ratownicy przy ciągu byli w okolicy, przy ciągu 2 minut dojechali na most i jeszcze osoba zgłaszająca, która rozmawiała z dyspozytorem 112, była na moście, była zaskoczona, że jeszcze rozmawiała z dyspozytorem, a służby ratunkowe już przyjechali, ratownicy już tą osobę zabezpieczyli. Więc to są różne sytuacje. Im szybciej dostaniemy informacje, to tym szybciej służby dojadą. Apelujemy. Nie wchodźmy do wody, dzwońmy na 112, krzyczmy ratunku, próbujmy w inny sposób taką osobę ratować, chociażby przez te butelki czy koła.
1: Podpisujemy się pod tym apelem i bardzo dziękujemy za rozmowę. Prezes WOPR na Dolnym Śląsku był naszym gościem, pan Krzysztof Skrzyniarz. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję wszystkim, życzę bezpiecznych wakacji.
2: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. 76 osób utonęło od początku czerwca. Za chwilę powiemy też, na co uważać przy zakupie biletów online na festiwale i koncerty. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych? Po weekendzie, w poniedziałek, z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050. Ona od dawna sygnalizuje, że trzeba taką

0: zmianę wprowadzić. Dlaczego? O tym Maciej Kluczka.
1: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
1: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
1: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4000 mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
0: Zmieniamy temat. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w warszawskim ratuszu, Urzędzie Dzielnicy Ursus i Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Dzisiaj od rana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
0: To właśnie w Szpitalu Południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczoraj utonęła jedna osoba, ale od początku czerwca 76. Paweł Błasiak z WOPR-u wyjaśnia, że do tragedii najczęściej prowadzi brak stosownych umiejętności i rozwagi.
6: Przyczyną pierwotną jest nieumiejętność radzenia sobie w wodzie, czyli jeżeli mamy panikę, wpadniemy w panikę, no to mamy problem z poradzeniem sobie. Natomiast do tej paniki może coś doprowadzić, czy to jest alkohol i inne używki, które powodują, że jesteśmy, nie wiem, silniejsi, mocniejsi, czy to są przypadki zdrowotne, ale tutaj nie mamy żadnego wpływu, czy też zmęczenie, przecenienie swoich możliwości, chęć zaimponowania innym.
0: Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz troskę o bezpieczeństwo swoje i innych. Uwaga na fałszywe bilety. Lato to czas festiwali i koncertów, dlatego warto wiedzieć, jak nie dać się oszukać, kupując bilety online. O szczegółach Ariadna Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów w Bielsku-Białej.
7: Powinniśmy zwrócić uwagę już na etapie zakupu biletów, żeby nabywać je w sprawdzonych, rzetelnych źródłach. To znaczy u organizatora, na autoryzowanej platformie sprzedaży czy w jakimś tam sprawdzonym serwisie biletowym, ponieważ jeśli zakupimy bilet od osoby prywatnej, to nie będzie nam przysługiwała ochrona konsumencka.
0: Warto również pamiętać o przygotowaniu biletów w wymaganej formie, dokumentu tożsamości oraz o zapoznaniu się z regulaminem wydarzenia.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o to, co czeka nas dziś. Dziś raczej deszczu nie powinno być. Nawet synoptycy zapowiadają, że może przez chwilę przed zachodem słońca pokaże nam się to słońce już tak w pełnej swojej okazałości, czyli bez chmur. Noc, która przed nami, troszkę chłodnawa. Do 10 stopni spadną temperatury, a jutrzejszy dzień tak do 25, nawet 26 stopni na Dolnym Śląsku się zapowiada.
9: Reklama.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
9: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.
8: Pięć minut po godzinie 17:00. Natalia Wójcik, przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie. Na dobry początek tej godziny, ostatniej naszej wspólnej dziś godziny, zagrają nam Sun & Grace razem z Kamilem Bednarkiem. Kawałek idealnie i myślę, że możemy powiedzieć, że jest tak idealnie, no bo troszeczkę słońca dziś mieliśmy. No i w końcu są wakacje i już jutro piątek, a więc już teraz zapowiadana piosenka na naszej antenie.

0: To był kawałek Sultans of Swing zespołu Dire Straits, a już teraz 17:18 nam wybiła na zegarach, a więc zapraszam na kalendarium historyczne.
1: Dziś 9 dzień lipca. W 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt, najsłynniejszy polski dzwon. Powszechnie, lecz nieprawidłowo nazywany dzwonem Zygmunta. Znajduje się w północnej części Katedry Wawelskiej w Krakowie. Ufundowany został przez Zygmunta I Starego, nazywany jego imieniem. W 1939 roku arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski i prymas Polski kardynał August Chlond koronował figurę Matki Boskiej Jazłowieckiej. Neoklasycystyczny posąg Najświętszej Marii Panny o wysokości 170 cm postaci i 24 cm podstawy z białego kararyjskiego marmuru. Posąg został wykonany w Rzymie przez polskiego rzeźbiarza Oskara Sosnowskiego na prośbę błogosławionej matki. A w 1807 roku utworzono Wolne Miasto Gdańsk, autonomiczne terytorium obejmujące miasto Gdańsk i okolice, istniejące w latach 1807-1814. Wolne miasto znajdowało się pod protektoratem Prus i Saksonii, choć faktyczny protektorat sprawowała nad nim Francja. O jego utworzeniu zdecydował podpisany 9 lipca 1807 roku pokój w Tylży. 9 lipca Argentyna obchodzi także swoje święto niepodległości.

Tak się składa, że mam dwa koty. No i często, gdy na przykład daję im jeść albo szukam któregoś z nich, wołam ich po imieniu. Czasem nawet patrząc na nich, wypowiadam ich imiona i tylko widzę, jak twardo siedzą, leżą albo śpią i tylko ich uszy reagują na dźwięk imienia. A wynika to z tego, że oczywiście rozpoznają swoje imiona, no bo uszy drgają, jednak koty jak to koty mają w zwyczaju, decydują się, by ignorować to, że je wołam.

jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

tym momencie zabieram Was w najbardziej niedostępne miejsce na Ziemi, a mianowicie zabieram Was do punktu Nemo, czyli na oceaniczny biegun niedostępności, który znajduje się na południowym Pacyfiku, najdalej od jakiegokolwiek lądu, czyli jest oddalony o około 2688 km. Jest to miejsce wybierane bardzo często, które było wybierane jako cmentarzysko statków kosmicznych. Między innymi od 1971 roku agencje kosmiczne z całego świata kontrolowanie rozbijają tam obiekty, które dobiegały końca swojej misji. Do tej pory zatonęło tam ponad 263 obiekty, w tym radziecka stacja Mir i 6 stacji Salut. Rosja jest, powiedzmy sobie, takim największym dostawcą, odpowiada za prawie 200 obiektów w tym miejscu. Jednak wybór tego miejsca wcale nie jest przypadkowy, bo to najdalsze od lądu i szlaków żeglugowych miejsce na Ziemi. Tak, żeby żaden fragment nie zagroził ludziom podczas wchodzenia w atmosferę. Co ciekawe, miejsce jest tak odległe, że czasami najbliższymi ludźmi są astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdy ta przelatuje właśnie nad tym punktem Nemo. No i co ciekawe, tam też ma trafić obecna Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która jeszcze w tym momencie krąży nad naszą Ziemią.

0: Sąd w Sosnowcu skazał dwoje Rosjan za szpiegostwo. Dziś pierwszy ćwierćfinał mundialu. Za chwilę powiemy też o smoczycach na warszawskim lotnisku. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jest wyrok dla rosyjskiego małżeństwa za szpiegostwo i udział w nadaniu paczki z bombą. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a jego żonę Irinę R. na 3 lata. O szczegółach Joanna Wyleżą.
1: Według ustaleń śledczych w latach 2022-2024 mężczyzna współpracował z Federalną Rosyjską Służbą Bezpieczeństwa, zbierając informacje m.in. o rosyjskich opozycjonistach, którzy przebywają w Polsce, a także o osobach czy instytucjach udzielających im wsparcia. Dane zaś żona przekazywała rosyjskim służbom. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie także udział w nadaniu przesyłki. Zawierała ona tzw. bombę kumulacyjną z nitrogliceryną, której wybuch mógł spowodować poważne zniszczenia. Proces toczył się od stycznia tego roku z wyłączeniem jawności, wszystko ze względu na bezpieczeństwo państwa. Orzeczenie nie jest jednak jeszcze prawomocne.
0: Prokuratura zapowiedziała analizę pisemnego uzasadnienia przed podjęciem decyzji o ewentualnej apelacji.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Zaczęło 48, zostało tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszego półfinalista poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce. Michał Waszkiewicz.
3: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu, ale z Paragwajem w poprzednim

0: W rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Powstanie cyfrowe archiwum fotografii z pontyfikatu Jana Pawła II. Projekt digitalizacji rozpoczęła dykasteria do spraw komunikacji. Mówił o tym w Vatican News Wojciech Rogacin.
3: Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
4: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
3: Prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość buduje się przyszłość.
2: Na koniec zmieniamy temat. Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy bortu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki i dodaje, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
5: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
2: Urządzenia obsługują na razie tylko pasażerów Fast Track, korzystających z usługi płatnej szybszej kontroli.
6: Już czasem na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on bardzo podobny do dzisiejszego, z tym, że jednak przeważać będą chmury i to bardziej niż dziś, bo dziś jednak tego słońca troszeczkę mieliśmy. Jutro temperatury nawet do 26 stopni, tyle wskażą termometry m.in. w Zgorzelcu, Bolesławcu czy w Legnicy, a na całym województwie dolnośląskim, na terenie, będzie tak w okolicach 25, 24 czy 23.
1: Radio Rodzina.

tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 trwają w najlepsze dziś pierwszy z ćwierć finałów. Francja o godzinie 22 podejmie Maroko, ale ja nie o tym, bo chciałam przyjść do Was w tym momencie z piłkarską ciekawostką. Otóż od 1954 roku Węgrzy trzymają rekord, którego nikt nie pobił. 27 goli strzelonych na jednym mundialu to wciąż najwięcej bramek zdobytych przez jedną drużynę w historii turnieju i przez ponad 70 lat. Do tego wyniku nikt się nawet nie zbliżył. No więc powróćmy do 1954 roku. Legendarna złota jedenastka pojechała na mundial do Szwajcarii i dosłownie zmiotła z boiska wszystko, co stanęło jej na drodze. W fazie grupowej rozniosła, potocznie mówiąc, Koreę Południową 9-0, a chwilę później RFN aż 8-3. W ćwierćfinale przyszła kolej na Brazylię 4-2, tutaj wygrana, natomiast w półfinale po zaciętej walce i dogrywce pokonali Urugwaj 4-2. Łącznie w tych czterech meczach strzelili, słuchajcie, 25 goli ze średnią grubo ponad 6 goli na spotkanie. Do finału Węgrzy szli już jako zdecydowani faworyci, a w dodatku raz już pokonali RFN w fazie grupowej i to różnicą 5 goli. Tym razem jednak historia potoczyła się inaczej, bo mimo prowadzenia po dwóch bramkach w pierwszym kwadransie Węgrzy przegrali finał 2-3. Ta porażka do dziś nazywana jest cudem w Bernie i uchodzi za jedną z największych niespodzianek w historii futbolu, no ale ostatecznie Węgrzy zakończyli turniej z 27 golami w 5 meczach, co jest wciąż niepobitym rekordem bramkowym jednej drużyny na jednym mundialu. Czy to się zmieni? Dziś o 22 się przekonamy. Przekonamy się również w kolejnych dniach, bo w kolejnych dniach czekają nas kolejne 3 ćwierćfinały.

0: Chwilę temu mówiliśmy o węgierskiej złotej jedenastce, czyli najlepszej reprezentacji piłki nożnej w historii Węgier, ale my również mieliśmy taką swoją złotą jedenastkę. Była to drużyna, która zyskała przydomek Orły Górskiego, czyli reprezentacja Polski prowadzona przez właśnie tego legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. W latach 70. zachwycała kibiców na całym świecie i myślę, że możemy też powiedzieć, że do dziś zachwycają. Złoty medal olimpijski w Monachium, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku i srebro olimpijskie w Montrealu. To osiągnięcia, które myślę do dziś budzą ogromny szacunek, ale też i sentyment, no bo któż by nie chciał zobaczyć naszych piłkarzy z takimi trofeami. W składzie tej wyjątkowej drużyny grali m.in. Jan Tomaszewski, Kazimierz Dejna, Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach czy Władysław Żmuda. No i dla wielu kibiców to właśnie oni nadal pozostają symbolem najpiękniejszych chwil w historii polskiej piłki nożnej. No powiem szczerze, teraz jak o tym mówiłam, to takie skróty meczów przebiegały mi przed oczami. Naprawdę chciałoby się ponownie zobaczyć taką drużynę na boisku.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. Autopromocja.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Jezus w Warszawie. Pewnego poniedziałkowego poranka Pan Jezus szedł ulicami Warszawy. Miał ze sobą ciężką torbę z zakupami. Zaniósł ją do domu pewnej staruszki, która mieszkała na czwartym piętrze w kamienicy bez windy. Potem zatrzymał się na poczcie, aby przetłumaczyć jakiś dokument Ukraince, która nie znała języka polskiego. Następnie przez 2 godziny prowadził po parku wózek sparaliżowanego chłopaka, który od dawna marzył o spacerze. Przez godzinę bawił się z dziewczynką chorą na zespół Downa, która zupełnie nie potrafiła złapać piłki. Odwiedził także w szpitalu samotną i chorą na raka kobietę, o której nikt nie pamiętał. Skoczył również z metrowej trampoliny z chłopcem, który bardzo się bał i z którego wszyscy się naśmiewali. Na koniec, skulony na ławce, całą noc spędził śpiąc obok pijanego włóczęgi, aby go nieco ogrzać. O poranku zniknął. Żaden dziennikarz nie zauważył, że Pan Jezus był w Warszawie. Ale staruszka, Ukrainka, sparaliżowany młodzieniec, chora kobieta, włóczęga i chłopiec mówili wszystkim napotkanym ludziom. Wczoraj był wspaniały dzień. Zajrzał do mnie bardzo uprzejmy człowiek. Tylko dziewczynka z Downem nic nie mówiła, bo nie potrafiła mówić. Śmiała się jednak, podrzucała piłkę do góry i starała się ją złapać, kiedy ta spadała. Śmiała się, kierując oczy ku niebu. Czytała Małgorzata Dondela, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Rozmowy o sytuacji w służbie zdrowia. Nie milkną echa szczytu NATO w Ankarze. Stopy procentowe bez zmian. Za chwilę komentarz eksperta w tej sprawie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa Ministerstwa Zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, o czym obie strony są zgodne. Tomasz Fęckę.
1: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
2: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
1: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę.

0: godzina pracy.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Nie milknął echa szczytu NATO w Ankarze. Zdaniem polskiej delegacji spotkanie zakończyło się po myśli dla naszego kraju. Sojusz potwierdził gotowość do zbiorowej obrony i określił Rosję jako największe zagrożenie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o sukcesie ustaleń w Ankarze.
3: Polska nigdy nie była tak silna w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nigdy nie była tak cenionym i docenianym państwem przez swoich sojuszników. Nigdy też tak dużo nie inwestowała w swoje bezpieczeństwo. Od zakończenia zimnej wojny, a tak naprawdę od czasu zakończenia II wojny światowej, nigdy też nie byliśmy w tak niebezpiecznym położeniu, w tak niebezpiecznym czasie.
2: Wicepremier dodał też, że ze środków Krajowego Planu Odbudowy Polska przekazała 23 miliardy złotych po to, aby zbudować Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, pierwszy tego typu w Europie. Nie ma co liczyć, że banki zapłacą nam lepiej za trzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu, a w związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, ocenia Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
4: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
2: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Grupa Węglokoks otrzymała ministerialne wsparcie, które pomoże sfinansować inwestycje w Hucie Łabędy, walcowni Blach Batory oraz Hucie Pokój Profile i Hucie Pokój Konstrukcje. Umowę wartą 560 milionów złotych podpisał z zarządem spółki minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił.
5: Uruchamiamy bardzo duże finansowanie, które będzie służyło hutom i walcowniom z grupy Węglokoks. Odbudowujemy i wzmacniamy te kompetencje w zakresie hutnictwa. To jest część strategii Węglokoksu na najbliższe lata i to jest dobry sygnał dla regionu, również dla całego biznesu tutaj, dlatego że jest to koło zamachowe gospodarki. Ważny moment i powinniśmy być z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi.
2: Tymczasem spółka zasygnalizowała, że zmienia swój profil. Stopniowo odchodząc od górnictwa, stawia na segment hutniczy.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o to, co czeka nas dziś, raczej deszczu nie powinno być. Nawet synoptycy zapowiadają, że może przez chwilę przed zachodem słońca pokaże nam się to słońce już tak w pełnej swojej okazałości, czyli bez chmur. Noc, która przed nami, troszkę chłodnawa, do 10 stopni spadną temperatury, a jutrzejszy dzień tak do 25, nawet 26 stopni na Dolnym Śląsku się zapowiada.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrowia i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze. Dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
7: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Tak się składa, że mam dwa koty. No i często, gdy na przykład daję im jeść albo szukam któregoś z nich, wołam ich po imieniu. Czasem nawet patrząc na nich, wypowiadam ich imiona i tylko widzę, jak twardo siedzą, leżą albo śpią i tylko ich uszy reagują na dźwięk imienia. A wynika to z tego, że oczywiście rozpoznają swoje imiona, no bo uszy drgają, jednak koty jak to koty mają w zwyczaju, decydują się, by ignorować to, że je wołam.

Dziś 9 dzień lipca. W 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt, najsłynniejszy polski dzwon. Powszechnie, lecz nieprawidłowo nazywany dzwonem Zygmunta. Znajduje się w północnej części Katedry Wawelskiej w Krakowie. Ufundowany został przez Zygmunta I Starego, nazywany jego imieniem. W 1939 roku arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski i prymas Polski kardynał August Chlond koronował figurę Matki Boskiej Jazłowieckiej. Neoklasycystyczny posąg Najświętszej Marii Panny o wysokości 170 cm postaci i 24 cm podstawy z białego kararyjskiego marmuru. Posąg został wykonany w Rzymie przez polskiego rzeźbiarza Oskara Sosnowskiego na prośbę błogosławionej matki. A w 1807 roku utworzono Wolne Miasto Gdańsk, autonomiczne terytorium obejmujące miasto Gdańsk i okolice, istniejące w latach 1807-1814. Wolne miasto znajdowało się pod protektoratem Prus i Saksonii, choć faktyczny protektorat sprawowała nad nim Francja. O jego utworzeniu zdecydował podpisany 9 lipca 1807 roku pokój w Tylży. 9 lipca Argentyna obchodzi także swoje święto niepodległości.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

9 lipca 1964 roku w Kaliszu na świat przyszedł Mieczysław Szcześniak. Wykonuje głównie piosenki z nurtu muzyki chrześcijańskiej, gospel i jazzu. Artysta ceniony przez krytyków, uwielbiany przez swoją publiczność i szanowany przez branżę.

W 1983 roku grupa The Police rozpoczęła 8-tygodniowy okres przewodzenia na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych singlem Every Breath You Take. Rok później utwór zdobył nagrodę Grammy w kategoriach Piosenka Roku i Najlepsze Wykonanie Piosenki Pop.

9 lipca 1929 roku na świat przyszedł Lee Hazlewood, amerykański wokalista, który na przełomie 60. i 70. wprowadził na listy przebojów Summer Wine, zaśpiewany w duecie z Nancy

1962 roku w Nowym Jorku w ciągu jednej popołudniowej sesji Bob Dylan nagrał swoją nową piosenkę Blowing in the Wind. Dylan pierwotnie napisał i wykonał tylko dwie zwrotki utworu, dopiero później dopisał trzecią.

9 lipca 1957 roku na świat przyszedł Mark Almond, wokalista i twórca duetu Soft Cell, tworzonego z Davidem Ball. Zespół wprowadził na listy przebojów kompozycję Tainted Love. Po rozwiązaniu formacji w 1984 roku Almond kontynuował karierę solową.

W 2015 roku zmarł Michael Massor, autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny. Po raz pierwszy zyskał sławę dzięki przebojowi Touch Me in the Morning, który napisał i wyprodukował dla Diana Ross w 1973 roku.

marca 1959 roku urodził się Jim Kerr, szkocki muzyk, wokalista i kompozytor, lider formacji Simple Minds. Zespołu, który przez lata działalności nie mógł się pochwalić ani jednym wysoko notowanym singlem, w wyniku zbiegu okoliczności w ciągu zaledwie kilku tygodni zyskał światową popularność. Kluczem do sukcesu okazał się singiel z 1985 roku.

0: Rozmowy o sytuacji w służbie zdrowia. Nie milkną echa szczytu NATO w Ankarze. Stopy procentowe bez zmian. Za chwilę komentarz eksperta w tej sprawie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa Ministerstwa Zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, o czym obie strony są zgodne. Tomasz Fęckę.
1: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
2: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
1: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie milkną echa szczytu NATO w Ankarze. Zdaniem polskiej delegacji spotkanie zakończyło się po myśli dla naszego kraju. Sojusz potwierdził gotowość do zbiorowej obrony i określił Rosję jako największe zagrożenie. Minister Obrony Narodowej

0: Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o sukcesie ustaleń w Ankarze.
1: Polska nigdy nie była tak silna w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nigdy nie była tak cenionym i docenianym państwem przez swoich sojuszników. Nigdy też tak dużo nie inwestowała w swoje bezpieczeństwo. Od zakończenia zimnej wojny, a tak naprawdę od czasu zakończenia II wojny światowej, nigdy też nie byliśmy w tak niebezpiecznym położeniu, w tak niebezpiecznym czasie.
0: Wicepremier dodał też, że ze środków Krajowego Planu Odbudowy Polska przekazała 23 miliardy złotych po to, aby zbudować Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, pierwszy tego typu w Europie. Nie ma co liczyć, że banki zapłacą nam lepiej za trzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu, a w związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, ocenia Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
2: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
0: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Grupa Węglokoks otrzymała ministerialne wsparcie, które pomoże sfinansować inwestycje w Hucie Łabędy, walcowni Blach Batory oraz Hucie Pokój Profile i Hucie Pokój Konstrukcje. Umowę wartą 560 milionów złotych podpisał z zarządem spółki minister aktywów państwowych. Wojciech Balczun mówił.
3: Uruchamiamy bardzo duże finansowanie, które będzie służyło hutom i walcowniom z grupy Węglokoks. Odbudowujemy i wzmacniamy te kompetencje w zakresie hutnictwa. To jest część strategii Węglokoksu na najbliższe lata i to jest dobry sygnał dla regionu, również dla całego biznesu tutaj, dlatego że jest to koło zamachowe gospodarki. Ważny moment i powinniśmy być z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi.
0: Tymczasem spółka zasygnalizowała, że zmienia swój profil, stopniowo odchodząc od górnictwa, stawia na segment hutniczy.
4: Już czasem na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on bardzo podobny do dzisiejszego, z tym, że jednak przeważać będą chmury i to bardziej niż dziś, bo dziś jednak tego słońca troszeczkę mieliśmy. Jutro temperatury nawet do 26 stopni, tyle wskażą termometry m.in. w Zgorzelcu, Bolesławcu czy w Legnicy, a na całym województwie dolnośląskim na terenie będzie tak w okolicach 25, 24 czy 23.
5: Radio Rodzina.

0: W tym momencie zabieram Was w najbardziej niedostępne miejsce na Ziemi, a mianowicie zabieram Was do punktu Nemo, czyli na oceaniczny biegun niedostępności, który znajduje się na południowym Pacyfiku, najdalej od jakiegokolwiek lądu, czyli jest oddalony o około 2688 km. Jest to miejsce wybierane bardzo często, które było wybierane jako cmentarzysko statków kosmicznych. Między innymi od 1971 roku agencje kosmiczne z całego świata kontrolowanie rozbijają tam obiekty, które dobiegały końca swojej misji. Do tej pory zatonęło tam ponad 263 obiekty, w tym radziecka stacja Mir i 6 stacji Salut. Rosja jest, powiedzmy sobie, takim największym dostawcą, odpowiada za prawie 200 obiektów w tym miejscu. Jednak wybór tego miejsca wcale nie jest przypadkowy, bo to najdalsze od lądu i szlaków żeglugowych miejsce na Ziemi. Tak, żeby żaden fragment nie zagroził ludziom podczas wchodzenia w atmosferę. Co ciekawe, miejsce jest tak odległe, że czasami najbliższymi ludźmi są astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdy ta przelatuje właśnie nad tym punktem Nemo. No i co ciekawe, tam też ma trafić obecna Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która jeszcze w tym momencie krąży nad naszą Ziemią.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Chwilę temu mówiliśmy o węgierskiej złotej jedenastce, czyli najlepszej reprezentacji piłki nożnej w historii Węgier, ale my również mieliśmy taką swoją złotą jedenastkę. Była to drużyna, która zyskała przydomek Orły Górskiego, czyli reprezentacja Polski prowadzona przez właśnie tego legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. W latach 70. zachwycała kibiców na całym świecie i myślę, że możemy też powiedzieć, że do dziś zachwycają. Złoty medal olimpijski w Monachium, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku i srebro olimpijskie w Montrealu. To osiągnięcia, które myślę do dziś budzą ogromny szacunek, ale też i sentyment, no bo któż by nie chciał zobaczyć naszych piłkarzy z takimi trofeami. W składzie tej wyjątkowej drużyny grali m.in. Jan Tomaszewski, Kazimierz Dejna, Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach czy Władysław Żmuda. No i dla wielu kibiców to właśnie oni nadal pozostają symbolem najpiękniejszych chwil w historii polskiej piłki nożnej. No powiem szczerze, teraz jak o tym mówiłam, to takie skróty meczów przebiegały mi przed oczami. Naprawdę chciałoby się ponownie zobaczyć taką drużynę na boisku.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

szerzej.

0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć. Być nieśmiertelnością.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do Spraw Komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
2: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu.

0: Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
1: Prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
2: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
1: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
3: Kiedy żymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
1: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
4: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. Po globalnym sukcesie serialu Chosen, platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Pozdrawiam, słuchacie Radio Rodzina. Eliza Doolittle.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.